Pamiętnik starego subiekta. Sklep nasz był kolonialno-galanteryjno-mydlarskim. Towary kolonialne wydawał gościom Franz Mincel, młodzieniec 30-kilkuletni, z rudą głową i zaspaną fizjognomią. Ten najczęściej dostawał dyscypliną od stryja, gdyż palił fajkę, późno wchodził za kontuar, wymykał się z domu po nocach, a nade wszystko niedbale ważył towar. Młodszy zaś, Jan Mincel, który zawiadywał galanterią i obok niezgrabnych ruchów odznaczał się łagodnością, był znowu bity za wykradanie kolorowego papieru i pisywanie na nim listów do panien. Tylko August Katz, pracujący przy mydle, nie ulegał żadnym surowcowym upomnieniom. Mizerny ten człeczyna odznaczał się niezwykłą punktualnością. Najraniej przychodził do roboty, krajał mydło i ważył krochmal jak automat. Jadł, co mu podano, w najciemniejszym kącie sklepu, prawie wstydząc się tego, że doświadcza ludzkich potrzeb. W tym otoczeniu upłynęło mi 8 lat, z których każdy dzień był podobny do wszystkich innych dni, jak kropla jesiennego deszczu do innych kropli jesiennego deszczu. Pewnego dnia stary Mincel, usiadłszy na swym fotelu pod oknem, już nie podniósł się z niego. Przez kilka lat po śmierci stryja synowcy prowadzili wspólnie sklep na podwalu i dopiero około 1850 roku podzielili się w ten sposób, że Franz został na miejscu z towarami kolonialnymi, a Jan z galanterią i mydłem przeniósł się na krakowskie do lokalu, który zajmujemy obecnie. W kilka lat później Jan ożenił się z piękną Małgorzatą Pfeiffer, ona zaś, niech spoczywa w spokoju, zostawszy wdową, oddała rękę swoją Stasiowi Wokulskiemu, który tym sposobem odziedziczył interes prowadzony przez dwa pokolenia Minclów. Jest niedziela, szkaradny dzień marcowy. Zbliża się południe, lecz ulice Warszawy są prawie puste. Ludzie nie wychodzą z domów albo skuleni uciekają przed siekącym ich deszczem i śniegiem. Pomimo, a może z powodu tak brzydkiego czasu, pan Ignacy, siedząc w swoim zakratowanym pokoju, jest bardzo wesół. Interesa sklepowe idą wybornie, wystawa w oknach na przyszły tydzień już ułożona, a nade wszystko lada dzień ma powrócić Wokulski. Nareszcie pan Ignacy zda komuś rachunki i ciężar kierowania sklepem, najdalej zaś za 2 miesiące wyjedzie sobie na wakacje. Po 25 latach pracy i jeszcze jakiej należy mu się ten wypoczynek. Słychać szmer w sieniach. Jakaś ręka poszukuje klamki. Nareszcie otwierają się drzwi i na progu staje ktoś odziany w wielkie futro upstrzone śniegiem i kroplami deszczu. Kto to? Pyta się pan Ignacy i na twarz występują mu silne rumieńce. Jużeś o mnie zapomniał, stary? Cicho i powoli odpowiada gość. Pan Ignacy miesza się coraz bardziej. Tymczasem gość zdjął wielkie futro i baranią czapkę, a jednooki ir, obwąchawszy go, poczyna kręcić ogonem, łasić się i z radosnym skomleniem przypadać mu do nóg. Pan Ignacy zbliża się do gościa wzruszony i zgarbiony więcej niż kiedykolwiek. Zdaje mi się, mówi zacierając ręce, zdaje mi się, że mam przyjemność. Potem gościa prowadzi do okna, mrugając powiekami. Staś, jak mi Bóg miły, Staś z wojny.

Cóż to, dopiero teraz przypomniałeś sobie, że masz sklep i przyjaciół? Dodaje Rzecki, mocno uderzając Wokulskiego w łopatkę. 8 miesięcy nie było go w domu. Bagatela. Może siądziesz? Rozumie się, odpowiedział gość, siadając na kanapie, na której wnet umieścił się Ir i oparł mu głowę na kolanach. Pan Ignacy przysunął sobie krzesło. Może co zjesz? Mam szynkę i trochę kawioru. Owszem. Może co wypijesz? Mam butelkę niezłego węgrzyna, ale tylko jeden cały kieliszek. Będę pił szklanką, odparł gość. No, a jakże tobie poszło? Zapytał Rzecki już zwykłym tonem. Wokulskiemu błysnęły oczy, odparł gość. No, a jakże tobie poszło? Zapytał Rzecki już zwykłym tonem. Wokulskiemu błysnęły oczy.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ten tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku wspólnie z Łukaszem Bożyckim zajrzymy do asfaltowej dżungli. W teatrze w Częstochowie zapytamy o to, co nowe. I temat metra będzie, którego nie ma. Ciągle Kraków, nadal go nie ma. Ale nawet jeśli go nie ma, to już są od tego nie ma opóźnienia.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już dziś po 6.30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wracamy po wakacjach.
2: Od września w RMF Classic budzę Was wcześniej niż do tej pory. Śniadanie mistrzów już od 6.30, a w programie poranny niezbędnik informacyjny i muzyka, która zrobi Wam dzień. Łukasz Wojtusik.
3: Od 9.30 pokażemy Wam niezwykły i fascynujący świat z lalki Prusa w nowoczesnym wydaniu. Czy Wokulski mógłby dziś handlować w internecie? Jakie szanse miałaby Łęcka na popularnym portalu randkowym? Codziennie mamy dla Was kolekcjonerskie piękne wydania lalki, a o 13.30 słuchamy powieści czytanej przez Andrzeja Seweryna, Ula Urzędowska.
4: W piątki od 15 zabieram Was do kina. Nowości, premiery, festiwale i ploteczki ze świata filmu. To wszystko w magazynie Kino w roli głównej. Magda Juszczyk.
5: A po godzinie 18 rozgrzewamy się przed niedzielną listą przebojów muzyki filmowej. Atmosferę wieczoru podgrzewam ja, Jadwiga Polus.
1: RMF Classic wraca z nowościami po wakacjach. Tęskniliście?

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna kawa, przeglądasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku wspólnie z Łukaszem Bożyckim zajrzymy do asfaltowej dżungli. W teatrze w Częstochowie zapytamy o to, co nowe i temat metra będzie, którego nie ma. Ciągle Kraków, nadal go nie ma, ale nawet jeśli go nie ma, to już są od tego nie ma opóźnienia.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już dziś po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Teraz w Biedronce przedstawiamy Festiwal Wędlin, pełen ulubionych smaków i wyjątkowych okazji. Tak, wędliny w Biedronce teraz w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka wszystkie produkty paczkowane Kraina Wędlin Select. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie paczkowane salami Kraina Wędlin. 2 plus 1 gratis. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. Po reklamie.

0: Kilkudziesięciu policjantów siłą wyprowadziło wczoraj protestujących w sprawie eksmisji mieszkanki osiedla Maltańskiego w Poznaniu. Wylegitymowano w sumie 62 osoby, mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji.
1: W sposób bierny, ale także czynny uniemożliwiały egzekucję komorniczą, wykonanie tych działań na podstawie wyroku sądowego. Te osoby zostały z tego miejsca usunięte. Policjanci wylegitymowali 62 osoby. W stosunku do tych wszystkich osób zostaną skierowane wnioski do sądu o ukaranie, ponieważ utrudnianie czynności komorniczych jest wykroczeniem.
0: Zdaniem pełnomocnika eksmitowanej kobiety działania komornika były nielegalne. Jak argumentowano, kuria, która widnieje w dokumentach, sprzedała grunty deweloperowi i to nie ona powinna wnosić o nakaz. Kobieta otrzymała propozycję opłacenia mieszkania na rok oraz pomoc w znalezieniu nowego lokum. Nie skorzystała jednak z tego i zapowiedziała dalsze kroki prawne w związku z eksmisją. Nieudany występ Kamila Majchrzaka na US Open. Polak przegrał z rozstawionym z numerem 22 tenisistą z Monako Valentinem Vacherotem w drugiej rundzie wielkoszlemowego turnieju. Spotkanie trwało 3 godziny i 26 minut. Wcześniej mecz drugiej rundy przegrał Hubert Hurkacz. Z turnieju odpadły też Magdalena Fręch i Magdalinet. Dziś czwartek, 3 września, kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto będą jednym z tematów porannych faktów RMF Classic. Wczoraj ujęto 3 osoby.
2: Nie są to tak zwane osoby z pierwszych stron gazet, ale zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody na temat całej tej afery, także na temat zaginięcia pana Suszka.
0: Sylwester Suszek, o którym mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, był założycielem giełdy kryptowalut BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto. W Sejmie dziś o 8 ma rozpocząć się posiedzenie Komisji Sprawiedliwości, która zaopiniuje kandydaturę Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W faktach pojawi się też lokalna polityka. Do godziny 16 komitety wyborcze mają czas na złożenie podpisów poparcia dla kandydatów na prezydenta Krakowa. To dziś w planie dnia. Zapraszam na poranne fakty i śniadanie mistrzów.
3: A fakty najbliższe, kolejne o 7. Kolejny dzień tymczasem zapowiadam porannie, pogodowo. Szykujcie się na krótki rękaw po południu od 19 do 26 stopni. Nawet nam się zapowiada do tego trochę słońca, trochę chmur. Pokropić może w ciągu dnia na północy i na południu, ale tylko tak ciut, troszeczkę. Teraz sprawdzam, co na termometrze. Od 11 do 14 stopni, czyli jeszcze dość chłodno, ale liczmy na to, że będzie przyjemnie. Czas na śniadanie.

oczywiście 46 dzień roku, czwartek, czwarteczek, mamy trzeci dzień września, no ten wrzesień to już nam chyba wszedł w krew, tak pewnie w niektórych buzuje krew, na pewno buzuje krew, na myśl o tym, że trzeba od września wstawać wcześniej i że do urlopu to takie ho, ho, ho, chyba dłużej trzeba będzie na ten urlop czekać niż na prezent od świętego Mikołaja, ale z dobrych wieści mam dla was poranek, RMF Classic, nasze wspólne spotkanie w Śniadaniu Mistrzów, powoli zaczynamy, przypominam, od września, słyszymy się od 6.30 i to nieustająco już od 3 dni mnie cieszy. Co mam nadzieję zresztą słychać. Łukasz Wojtusik, wasz klasikowy Chris o poranku. Dzień dobry. To może przystanek krótki o poranku? Nie byle jaki? Alaska? 6.34.

Tu Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment lalki ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 13:30 w RMF Classic.

0: Gdy rozpoczęła się nowa ramówka 1 września, RMF Classic, Julian alarmował, że nie ma dźwięku z Króla Lwa, zawsze tradycyjnie pojawiającego się przed 7 w wakacyjnym, nie, ale w klasycznym śniadaniu mistrzów, tak. No ale przecież ten dźwięk pojawia się tuż po faktach, po 6.30, no i Julian napisał: odwołuję alarm, dziękuję. To my dziękujemy, ja dziękuję, że jesteś z nami.
1: 3 przed 7. 3 sprawy, które dziś będziemy śledzić.
0: Sprawa Króla Lwiana pewnie jeszcze się pojawi, ale Króla Lwa już się pojawiła. Po pierwsze natomiast, jeżeli chodzi o sprawy najważniejsze, minęły pierwsze dni nowego roku szkolnego. Jak się macie? Mam nadzieję, że dobrze. Całymi rodzinami uczniowie wrócili do klas, rodzice do szkolnej logistyki, a nauczyciele do nowych wyzwań i zadań. W przeglądzie prasy po 7.30 sprawdzimy, czy szkoła Anno Domini 2026-27 to rzeczywiście szkoła, która się zmienia. Po drugie, mamy początek września, to oznacza powrót festiwalu, teatralnych premier, nowych wystaw, koncertów. Dla świata kultury wrzesień rzeczywiście jest tym, czym na przykład styczeń dla biznesu, czyli początkiem nowego sezonu. I my dzisiaj w programie, co się zowie Śniadanie Mistrzów, zerkniemy do teatru, w którym zaczyna się naprawdę nowy rozdział. I wreszcie po trzecie, wystartował festiwal filmowy w Wenecji. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta informowała nas o tym w faktach wczoraj, a w tym roku ten festiwal płynął będzie pod znakiem kina zaangażowanego politycznie. W programie między innymi film o wojnach, migracji, kryzysie klimatycznym. Jeśli myślicie, że o Wenecji najlepiej rozmawia się z Wenecji, to myślicie dobrze, daje znać, że Natalia Ryba i Jacek Cygan będą niedługo w drodze na festiwal i w przyszłym tygodniu specjalne ich relacje i opowieści o świecie kina prosto z Wenecji właśnie.
1: 3 przed 7 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Po wakacjach i mamy w RMF Classic kilka nowości. Oto jedna z nich.
2: Tu Łukasz Wojtusik. Od września budzę was wcześniej niż zwykle. Zanim wsiądziecie do samochodu lub autobusu i wyruszycie do pracy, dowiecie się ode mnie wszystkiego, co ważne o poranku. Pierwsze fakty, prognoza pogody i niezbędny pakiet startowy dnia. W śniadaniu mistrzów RMF Classic już od 6.30.
1: O innych nowościach w naszym programie przeczytasz na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
0: Reklama.
1: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
3: Kto zdobędzie Złotego Lwa?
4: Czyj film zachwyci, a jaki rozczaruje?
3: Która gwiazda błyśnie na czerwonym dywanie?
4: A która w gondoli?
1: W podróż do magicznej Wenecji zabierają was prawdziwi pasjonaci kina.
3: Natalia Ryba.
4: Jacek Cykan.
1: Słuchaj relacji z festiwalu w RMF Classic.
5: Relaksu z klasą życzy partner wizyty na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, marka Claire, właściciel salonów z włoskimi meblami i wyposażeniem wnętrz.
6: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
7: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w superpromocji. Do soboty. Wybrane artykuły szkolne. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 2 artykuły szkolne objęte promocją, a otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
9: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3+3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
0: Po reklamie.

0: Piękna muzyka z pięknej opowieści filmowej, tajemnica Brokeback Mountain i dźwięki, które dał nam Gustavo Santaolalla. 10 minut brakuje do godziny 7. Słuchacie Śniadania Mistrzów w RMF Classic. Tajemnica Brokeback Mountain rozgrywała się w pięknych miejscach w amerykańskich Stanach Wyoming i w Teksasie. A w piękne miejsce nas teraz Łukasz zabierze. Co ciekawe, to miejsce pełne dźwięków głosów, a miejsce jednocześnie tuż obok nas.
1: Poranek w asfaltowej dżungli. O zwierzętach i roślinach, które zobaczysz w drodze do pracy, opowiada Łukasz Bożycki.
2: Jadąc dziś do pracy, spójrzcie w niebo, pomiędzy blokami. Jeśli zobaczycie tam czarny sierp, pędzący jak wystrzelony z procy i wrzeszczący na całe gardło, to poświęćcie mu krótką chwilę. Popatrzcie na niego tak, jakby wam na nim zależało. Być może to już ostatnia okazja w tym roku, bo w pierwszym tygodniu września wszystkie jeżyki bezapelacyjnie opuszczają nasze niebo. Zawsze staram się zapamiętać pierwszą jaskółkę i ostatniego w danym roku jeżyka. Wydaje mi się, że ten widziany wczoraj między budynkami to właśnie był on, ten, który zostanie zapamiętany. Pędził jak szalony między betonowymi przeszkodami. I szczerze mówiąc, ten pośpiech w jego locie wcale mnie nie dziwi. Jeżyki nigdy nie zwalniają. I każdy, kto kocha ptaki, doskonale to widzi. Latają nieprzerwanie, bez żadnego lądowania. Nawet 2 lata. Piją, jedzą, odpoczywają i nawet śpią w locie. Unosząc się wysoko, wyłączają jedną półkulę mózgu, podczas gdy ta druga kontroluje podstawowe parametry lotu. Cały ich świat rozgrywa się w powietrzu. Ale to wszystko ma swoją cenę. Jeżyk pozbył się ewolucyjnie wszystkiego, co mu ciążyło i teraz ma tak krótkie nogi, że już nigdy nie usiądzie jak inne ptaki na gałęzi. Nie zrobi kilku kroków na trawie, jak robią to na przykład gęsi. Jeśli jesteś najlepszy na całym świecie w jednej wąskiej dziedzinie, być może nawet chcesz sięgnąć po Nobla, to twoje życie towarzyskie raczej nie będzie huczało od imprez. Za wąską specjalizację i perfekcjonizm zawsze się słono płaci. Jeżyk na ziemi jest kompletnie bezradny. W powietrzu jest niepokonany.
1: Poranek w asfaltowej dżungli.

0: towarzystwie pana Griga, Prygent we fragmencie, pierwsza suita jesteśmy, no i w trakcie czynności, która nazywa się porankiem RMF Classic. To jest taka czynność, która potrwa do 9.30. Mam nadzieję ku uciesze wielu i ku naszej wspólnej przyjemności. Ale to jest także taka czynność, której towarzyszą fakty w RMF Classic. Barelna Chudzia ma dla nas co o 7.00?
1: A w faktach także o czynnościach tych wykonywanych z aferą Zonda Krypto, zarówno w Polskim Komitecie Olimpijskim, jak i w prokuraturze.
2: Reklama.
3: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Zapraszamy na koncerty 61. w Wratislavii Kantas pod tytułem Smuga Cienia. Od 3 do 13 września wystąpią Daniele Gatti i Staatskapelle Dresden, Giovanni Antonis il Giardino Armonico, Gabrieli Consort and Players i Paul McCrish, Tomasz Gugajs, Jerzy Maksymiuk, Bartłomiej Nizioł, Andrzej Filończyk, Akademia Bizantina i Ottavio D'Antone, Ensemble Music Fabric, zespoły NFM i inni. Bilety dostępne w kasie NFM i na www.nfmwroclaw.pl.
6: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
7: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
0: Już 7.3 września, czwartek, słuchacie RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Fakty ma dla nas Marlena Chudzio.
1: Trzy kolejne osoby zatrzymano w ramach śledztwa dotyczącego giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, a także funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli wczoraj do siedziby Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
8: W trakcie czynności procesowych doszło do zajęcia znacznych środków pieniężnych, przedmiotów wartościowych w postaci biżuterii, bardzo drogich zegarków, także samochodów o wysokiej wartości.
1: Tak mówił wczoraj na konferencji prasowej minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Według doniesień naszych dziennikarzy, dwie zatrzymane kobiety mają związek z wątkiem zaginięcia Sylwestra Suszka. Według ministra jest mało prawdopodobne, by Suszek nadal był zaginiony bądź ukrywał się.
8: Te dwa śledztwa dotyczące jedno właśnie poszkodowanych w aferze Zonda Krypto, drugie między innymi śmierci właściciela giełdy BitBay, która stała się później Zondą, zostały połączone, więc mogę potwierdzić, że prowadzimy także postępowanie w kierunku wykrycia tych osób, które odpowiadają być może za śmierć właśnie pana Suszka.
1: Trzecią osobą doprowadzoną wczoraj do delegatury Prokuratury Krajowej w Katowicach ma być inwestor giełdowy Rafał Zaorski. Według mediów miał związki z zaginionym Sylwestrem Suszkiem i jego giełdą kryptowalut BitBay. W Polskim Komitecie Olimpijskim rozgrzewka przed grą w prezesa. Mieczysław Nowicki, który zastępuje aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza, na przyszłotygodniowe wtorkowe spotkanie prezydium zarządu PKOL-u zaprasza też pięcioosobową komisję rewizyjną. Kolegialnie wyznaczyć mają datę posiedzenia zarządu.
9: Dogadanie się wcześniej też w pewnym sensie jest świętem demokracji. Natomiast ja myślę, że wiele osób będzie miało ambicje. Wiele osób myślę, że też ma cel posprzątania tego wszystkiego, przywrócenia, tak jak mówiłem wcześniej, PKOL-owi dobrego imienia.
1: Mówi Sebastian Chmara, prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Radosław Piesiewicz przed tygodniem został zatrzymany w Warszawie. Tego samego dnia w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli kryptowalutowej giełdy Zonda Krypto.
2: Poranne fakty RMF Classic.
1: Dziś 3 września dla rodziców kolejny dzień ze szkołą. Do końca miesiąca trwa policyjna akcja Zwalniaj przy szkołach. Dodatkowe patrole pojawiły się przy placówkach w całym kraju. Mundurowi o poranku apelują o ostrożność i uwagę przede wszystkim do rodziców.
10: Będziemy z nimi rozmawiać, będziemy sprawdzać, czy dzieci są właściwie przewożone, czy będą zapięte w pasy bezpieczeństwa, ale i też będziemy będziemy wyczulać rodziców na temat taki, żeby sami rozmawiali z dziećmi na temat zasad bezpieczeństwa, bezpiecznego poruszania się przez jezdnię, bezpiecznego zachowania się po zajęciach szkolnych i kiedy i w jakich sytuacjach powinni informować osoby dorosłe.
1: Mówiła młodsza aspirant Paulina Wiśniewska-Basiak z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. Smutna informacja dla świata muzyki. Nie żyje Cassandra Wilson, jedna z najbardziej charakterystycznych wokalistek współczesnego jazzu, dwukrotna zdobywczyni Nagrody Grammy. Artystka miała 70 lat.
0: Kolejne fakty o 7.30. Teraz w RMF Classic zaglądamy na pogodową mapę.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Na południu o poranku trochę deszczowych chmur może przelotnie pokropić w Świętokrzyskiem, w Małopolsce i na Śląsku, choć w Krakowie na razie dość pogodnie. Poza tym większe i mniejsze przejaśnienia, 12 stopni w Suwałkach, 14 w Warszawie, 15 we Wrocławiu. Po południu do 26 stopni, najcieplej ma być na Podkarpaciu, po południu też więcej chmur i deszcz możliwy na Pomorzu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: 6:45 na śniadanie mistrzów. Do stołu Państwa zapraszam. Proszę siadać, proszę się rozgościć. Dziękuję. Od września od 6:30 do 9:30 jesteśmy razem. Łukasz Wojtusik, cześć.
11: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest Melwit, producent pieczywa chrupkiego Crispy. www.melwit.pl.
0: Szymonowi i Izabeli dzień na pewno dzisiaj upłynie pod znakiem imieninowych życzeń. To od nas też wszystkiego dobrego. Urodziny 3 września między innymi ma Charlie Sheen, szeregowy Chris, pamiętacie? Chris Taylor z filmu kultowego dla niektórych, z Plutonu. I jeszcze polska świetna aktorka teatralna i filmowa, która czasem u nas gości, pani Maja Ostaszewska. Wszystkiego najlepszego życzymy. A co w Śniadaniu Mistrzów dla Państwa mam? W teatrze w Częstochowie o nowości zapytamy, bo tam nowy szef, nowości, jak słychać, więc nie tylko na afiszu. I będzie też Saga Bez Końca, czyli opowieść o metrze w Krakowie, którego, posłuchajcie uważnie, jeszcze nawet nie ma. Ale nawet jak go nie ma, to są opóźnienia w tym niemaniu.
11: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest Melwit, producent pieczywa chrupkiego Crispy. www.melwit.pl.
0: A dla zgłodniałych najpiękniejszej muzyki filmowej mam już potrawę zacną. Hungry Eyes, Dirty Dancing.

0: Przyjemne gitarowe brzmienia i pyszna muzycznie, także czekolada Rachel Portman. 11 po 7, śniadanie mistrzów trwa, a w nim sam uczeń Sokratesa i bitwa z nietypowym zakończeniem.
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
2: Mało kto dziś pamięta o dziwnej bitwie pod Kunaksą w 401 roku przed naszą erą. Opisał ją Grek Ksenofont, który w ten sposób stał się autorem jednego z pierwszych znanych w dziejach wojennych pamiętników. Ksenofont był ateńskim pisarzem, uczniem Sokratesa. Był zaangażowany w wydarzenia polityczne i wojenne. W swoim czasie przystał do grona najemników greckich, którzy poszli na służbę perskiego satrapy Cyrusa Młodszego. W ten sposób uczestniczyli w Persji w wewnętrznej walce o tron. Przeciwnikiem Cyrusa był jego rodzony brat, król Artaxerxes II. I oto we wrześniu 401 roku wojska Cyrusa, złożone z Persów i kilkunastu tysięcy greckich najemników, docierają w okolice Babilonu. Do bitwy dochodzi pod wspomnianą Kunaksą. W jednej z oddalonych części pola bitwy atak greckich hoplitów tak przeraził Persów wroga, że po prostu uciekli z pola bitwy. Rzucili się do ucieczki, niszcząc kompletnie własne szyki. Grecy szli jak burza. Na tym odcinku odnosili same sukcesy. Nic dziwnego, że byli przekonani, iż cała bitwa kończy się wielkim zwycięstwem ich wodza, Cyrusa Młodszego. To dla niego walczyli i zwyciężali. Jednak to nie był czas środków łączności znanych nam z XX i XXI wieku. Grecy zupełnie nie mieli pojęcia, że na innym odcinku walki sytuacja jest zgoła odmienna. Tam Cyrus osobiście na czele 600 jeźdźców uderzył w centrum wojsk wroga. Odniosło to sukces, ale walka w rozproszeniu spowodowała, że Cyrus w końcu stanął do boju sam na sam z bratem. I też wydawało się, że wygra, bo Artaxerxes został przez niego ciężko raniony w pierś. Jednak w pewnym momencie to Cyrus otrzymał cios włócznią prosto w oko i padł martwy na polu bitwy. To zmieniło sytuację. Spowodowało ucieczkę Persów Cyrusa. W czasie, kiedy grecka część ich wojsk wygrywała, cała armia właśnie ponosiła definitywną klęskę. Grecy walczyli dalej i zwyciężali. Dopiero następnego dnia dowiedzieli się, że bitwa jest przegrana. Cóż mieli począć? Ich Persowie nie pokonali. Po nieudanych negocjacjach pod wodzą tegoż Ksenofonta 10 tysięcy Greków ruszyło po prostu w drogę powrotną do ojczyzny. Z Babilonii do Grecji. Kunaksa. Dziwna bitwa, dziwna klęska, nietypowe zakończenie.

0: Suite Sample we fragmencie od pana Gustawa Holsta, taki muzyczny, klasyczny prezent, 20 po siódmej tymczasem już, no i część z was pewnie już teraz w drodze do szkolnej ławki podwozicie pewnie swoje pociechy do szkół. Bezpiecznej drogi życzę, o bezpieczeństwie mówimy dzisiaj w faktach, ale o bezpieczeństwie uczniom na początku września w klasach przypominają między innymi policjanci.
1: Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: W ramach trwającej w całym kraju akcji Bezpieczna droga do szkoły funkcjonariusze drogówki pilnują bezpieczeństwa przy szkołach, ale także edukują najmłodszych. Mundurowi pojawią się w placówkach szkolnych, tam prowadzą we wrześniu lekcje poświęcone bezpieczeństwu. Tak jest na przykład w Szczecinie.
2: Takie spotkania będą z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Prowadzić je będą policjanci Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Podczas tych spotkań będą przypominać cały czas o zasadach bezpieczeństwa, będą apelować również do rodziców, żeby uczyli dzieci zasad bezpieczeństwa. Będą podkreślać również, jak należy przewozić dzieci, czyli że dzieci poniżej 150 cm wzrostu należy przewozić w fotelikach ochronnych dostosowanych do ich wzrostu i żeby dbać o to bezpieczeństwo, bo bezpieczeństwo zaczyna się od naszych decyzji.
0: Przypomniała nam o tym młodszy aspirant Żaneta Bielecka z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

0: Most na Remagen. Pobudzających dźwięków zestaw, a u nas różne pomosty w zestawach. W faktach o 7.30 będzie Moskwa, która odpowiada na decyzję Berlina, będzie prezydent Ukrainy i będzie hołd Argentyńczyków dla Argentyńczyka.
1: Reklama. Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest fresh.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie.

0: Spółki Instytutu Goethego działające w Rosji, m.in. w Moskwie i Petersburgu, poinformował minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow. Stało się to kilka dni po tym, jak Niemcy obwiniły Kreml za incydent z dronem na lotnisku w Lipsku. Odpowiadając Berlinowi, Władimir Putin zapytał wprost:
1: a gdzie te dowody?
0: A gdzie są dowody? Jego zdaniem, oskarżając Rosję, rząd niemiecki próbuje rozwiązać problemy wewnętrzne wywołane spadającym poparciem dla kanclerza Friedricha Merca. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiada zmiany kadrowe po strzelaninie w Kijowie. Według mediów do wymiany ognia doszło między funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i wywiadu wojskowego. Szef państwa nazwał tę sytuację haniebną. Miała to być operacja przeciwdziałania rosyjskiemu wywiadowi. Prokuratura Generalna Ukrainy wszczęła postępowanie przygotowawcze w sprawie gruźb oraz zamachu na życie funkcjonariusza organów ścigania. Argentyńska Federacja Piłkarska chce oddać hołd Leo Messiemu. Wszystkie krajowe mecze zaplanowane na najbliższy weekend zostaną przerwane w 10 minucie. 10 minuta we wszystkich kategoriach. Potem by owacją na stojąco podziękować Lionelowi Messiemu za występ w drużynie narodowej. Słynny Argentyńczyk w poniedziałek ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej. Grał z dziesiątką na koszulce. Na tegorocznym mundialu z broniącą tytułu Argentyną dotarł do finału.
2: My nie musimy czekać do 10 minuty meczu. Nasze spotkanie poranne 7:32. Dziękujemy już teraz. Muchísimas gracias, señor Messi. O, i poszło oklaski. O 8:00 wracamy z faktami. Teraz zaglądamy do pogody. Już na dobre rozgościł się u nas kolega Wrzesień, rozsiadł się, ale temperatura dzisiaj w ciągu dnia będzie sierpniowa, panie panowie. Po południu od 22 do 26 stopni średnio i to jest niezły wynik. Najcieplej ma być znowu na Podkarpaciu, teraz od 12 do 16 stopni, najchłodniej na Suwalszczyźnie, a najcieplej na Dolnym Śląsku rano i przed południem. Trochę może przelotnie padać na południu. To się nie zdarza co dzień. Taka gratka nie zdarza się co dzień. Tame Impala pojawi się w wakacyjnym, już nie, w klasycznym śniadaniu mistrzów i to jest tym ciekawsze, no bo w wakacyjnym to bym zrozumiał, bo to przecież takie często gorące rytmy. Tame Impala pojawia się ich utwór na nowej ścieżce do filmu Spider-Man Całkiem Nowy Dzień. Całkiem Nowy Dzień zaczynamy razem z RMF Classic Loser Tame Impala.

0: Więcej takich rarytasów jak 40-latek i jak Tame Impala poprosimy. Prowadzący Śniadanie Mistrzów poprosi. A co w przeglądzie prasy?
1: W punkt. Przegląd prasy Łukasza Wojtusika.
0: Zaczynam od drugiej strony Gazety Wyborczej. Jak niektórzy wiedzą, jedna z moich ulubionych stron, jeżeli chodzi o dzienniki, bo tam liczba dnia na drugiej stronie wyborczej jest zazwyczaj 10 tysięcy złotych na rękę. Tyle zdaniem 56% uczestników badania postrzeganie sukcesu przez Polaków trzeba zarabiać, żebyśmy mówili o finansowym sukcesie. No i co wy na to, panie, panowie? To może nie są zarobki bohaterów mody na sukces, no ale brzmi to zachęcająco. Może warto podpowiedzieć na przykład pracodawcom, taki nowy trend. Jeśli wasza firma chce mieć w zespole ludzi sukcesu, niech płaci co najmniej 10 tysięcy miesięcznie. Co państwo na to? Ja bym nie wzgardził. A skoro o pieniądzach mowa, to dla tych, którzy zarabiają znacznie więcej niż wspomniane 10 tysięcy, ciekawa informacja z Rzeczpospolitej, z działu dobra luksusowe. Mam nadzieję, że żona jeszcze nie słucha. W sprawie diamentów, bo diamenty mocno tanieją. W ciągu kilku lat ich ceny spadły nawet o połowę i są najniższe w historii. Powód? Coraz większa popularność diamentów, które tworzone są w laboratoriach. Ale zanim zaczniecie szukać okazji, warto doczytać dalszą część artykuł, bo jeśli taki diament doprawimy w złoto, no to robi się już luksusowo, dobra luksusowe w końcu, ponieważ złoto, jak przypomina Rzeczpospolita, drożeje. No a na końcu szkoła, nowy rok szkolny ma być rokiem bez telefonów w naszym pięknym kraju. Ministerstwo Edukacji przygotowało wytyczne, ale nadal nie wiadomo, jak nowe przepisy mają działać w praktyce. I o tym jest najnowszy Tygodnik Powszechny, temat tygodnia w tym tygodniku. Pisze o tym Magdalena Bigaj i pyta, jaki jest rzeczywisty cel zakazu smartfonów w szkołach. Za nowymi ograniczeniami mają iść nowe obowiązki. Dyrektorzy na przykład będą musieli promować zachowania prozdrowotne, w tym higienę cyfrową. Ale pozostaje pytanie, kto przygotuje odpowiednie problemy, programy do dyskusji, kto będzie je sprawdzał, jak one będą wyglądały w praktyce. Odpowiedzi szuka Magdalena Bigaj. Analizę tego problemu znajdziecie w dobrym, nowym numerze Tygodnika Powszechnego.

0: reklama.
1: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
0: Po reklamie.

0: No nie tylko u nas, cały czas w znakomitej formie. Sting, dźwięki z Leona Zawodowca. I przyznam się Państwu, że to jest taki utwór, że niezależnie od tego, kiedy i gdzie go słyszę, to takie leciutkie ciarki są. Nie wiem. Tak Shape of My Heart działa na Łukasza Wojtusika. Jak na nas działać będą wieści ekonomiczne? Sprawdźmy to.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: Co w ekonomii dzieje się, to wie Igor Skrzypek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. No być może te ciarki wywołuje też wspomnienie wakacji, ale takie pozytywne ciarki, bo pewnie już powoli zapominamy, ale jeszcze kilka dni temu mieliśmy sierpień. Może czas podsumowania również od strony ekonomicznej. Jak te wakacje wyglądały? Jeśli chodzi o wyjazdy. Turcja była najpopularniejszym zagranicznym kierunkiem w biurach podróży. To dane z najnowszego raportu Polskiej Izby Turystycznej. Czyli na czele bez zmian podium uzupełniły Grecja i Bułgaria. Z raportu wynika, że zagraniczne wyjazdy kosztują nominalnie coraz więcej, choć tu próba badawcza się nieco zmieniła. No ale średni koszt rezerwacji wyniósł 9,5 tysiąca złotych. Rok temu było to kilkaset złotych mniej. W przeliczeniu na osobę statystyczny Polak wyjeżdżający z biurem podróży zapłacił nieco ponad 3200 złotych. To dane z biur podróży, a samodzielne wyjazdy, czy raczej wyloty, liderem podróży samolotowych jest Hiszpania. W te wakacje niemal milion Polaków udało się na Półwysep Iberyjski.
0: No a jeśli komuś nie udało się wyjechać na wakacje, to może właśnie wrzesień to jest dobry termin.
2: Wydaje się, że tak, bo ceny zagranicznych pobytów wyraźnie spadają. Na przykład w Chorwacji, Czarnogórze, we Włoszech, w Albanii można znaleźć noclegi dla dwóch osób poniżej 300 zł za dobę. Tak wynika z danych portalu travelist.pl. No ale żeby zaoszczędzić, trzeba być elastycznym w planowaniu podróży.
3: W wielu miejscach najkorzystniejsze stawki pojawiają się pod koniec września albo w pierwszych tygodniach października, co pokazuje, że właśnie przesunięcie wyjazdu o tydzień czy dwa często daje dostęp do zupełnie innej, korzystniejszej puli ofert.
2: Mówi Eugeniusz Triasę z travelist.pl, czyli żeby zaoszczędzić, warto być cierpliwym. No i weźmy też pod uwagę, że kurorty we wrześniu będą już funkcjonować nieco inaczej. Plaże będą mniej zatłoczone, to chyba dobrze, ale dostęp do sezonowych atrakcji lub restauracji może być już nieco ograniczony. Ale jeśli wam to nie przeszkadza i już planujecie wyjazd, no to zajrzyjmy do kantorów. Złoty z lekkim umocnieniem o poranku. Euro kosztuje 4,32 zł, dolar 3,73, frank szwajcarski 4,59, funt brytyjski 5,03 zł.
0: Podsumowanie ekonomiczne dnia u nas o 18, a my słyszymy się z Igorem jutro przed 8.
2: Potwierdzam, dziękuję.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: Aleksandr Desplat z pięknego filmu Jak zostać królem. Dźwięki, jak królem zostać, to państwu nie powiem, ale być może w faktach podpowiem, jak na przykład zostać prezydentem, bo tam wiem, że wianuszek kolejeczka w Krakowie długa.
1: Wianuszek w Krakowie to jest jedna sprawa, ale i w Częstochowie jest okazja, ale najpierw trzeba odwołać prezydenta, do tego też się zabierają mieszkańcy.
0: Szczegóły o 8.
2: Reklama. Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Po reklamie.

0: Jest ósma, są fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Marlena Chudzio.
1: Dopiero za kilka tygodni pierwsze osoby dostaną e-kartę DILO, czyli diagnostyki i leczenia onkologicznego, ustalił nasz reporter Michał Dobrołowicz. Ten ważny dokument właśnie w wersji elektronicznej formalnie został zatwierdzony 11 sierpnia, czyli ponad 3 tygodnie temu. W praktyce takiej e-karty wciąż nie dostał ani jeden pacjent. Wersja elektroniczna ma usprawnić leczenie. Nasz reporter Michał Dobrołowicz sprawdzał, z czego wynika to opóźnienie.
2: Z tego, że szpitale wciąż przygotowują systemy informatyczne. Tak odpowiada mi dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie, profesor Beata Jegielska.
3: Jeszcze nie wystawiamy tych kart, ponieważ trwa proces integracji systemów medycznych. Myślę, że bardziej październik, listopad.
2: Dopytuję też o te sprawy w Ministerstwie Zdrowia. Tam dr Michał Chrobor tłumaczy się, że cały proces jest szczególnie złożony.
4: Tu chodzi o powiązanie już nie jednego, a trzech systemów. Wolimy zrobić to spokojnie, przetestować pierwsze ośrodki, w których powinny być wystawione karty, to jest Wojewódzkie Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi, Narodowy Instytut w Warszawie.
2: A czasu na te spokojne działania nie ma dużo, bo od stycznia, zgodnie z ustawą, karta w wersji elektronicznej ma być podstawowym dokumentem już w całej Polsce. Ma ułatwić przekazywanie informacji z dużych szpitali do mniejszych lecznic i w ten sposób ułatwić leczenie nowotworu jak najbliżej domu pacjenta. Będę na pewno dalej sprawdzał, czy to się uda.
1: 25 października w Częstochowie odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta. Delegatura Krajowego Biura Wyborczego opublikowała postanowienie w tej sprawie. Inicjatorzy referendum chcą odwołania prezydenta, ponieważ ciążą na nim prokuratorskie zarzuty korupcyjne i ma zakaz pełnienia funkcji. Kraków jest już krok dalej. Po referendum i trwa organizacja głosowania. O 16:00 mija termin, kiedy osoby deklarujące start w wyborach na prezydenta Krakowa muszą złożyć w Miejskiej Komisji Wyborczej podpisy poparcia. Co najmniej 3000 wraz z danymi takimi jak PESEL i adres. W porannych faktach RMF Classic krakowski reporter Maciej Sołtys. Maćku, kto już te podpisy złożył, a kto wciąż czeka na rejestrację?
5: No na razie pewni są Michał Drewnicki z PiSu i Aleksandra Owca z Partii Razem. Oboje zostali już zarejestrowani. Komisja weryfikuje podpisy radnego Jana Hoffmana i senator Moniki Piątkowskiej z Koalicji Obywatelskiej. Nie wiadomo, co z kandydatem Konfederacji Bartoszem Bochenczakiem. Jego sztab twierdzi, że złożył wymaganą liczbę podpisów, ale jego nazwiska nie ma w najnowszym komunikacie komisji. Podpisy wciąż musi zbierać też Łukasz Gibała, faworyt wyborów. Co prawda wcześniej dostarczył ich wymaganą liczbę, ale komisja odrzuciła zgłoszenie, uznając większość podpisów za nieważne. Powodem był brak słowa Kraków przy adresie zamieszkania. Dziś z podpisami do Komisji Wyborczej wybiera się też Daria Gosek-Popiołek z Lewicy.
6: Zdumiewające fakty.
1: Kolejna propozycja prezydenta USA Donalda Trumpa. Amerykański przywódca zasugerował, że mógłby zmienić nazwę cieśniny Ormus na własne nazwisko. W krótkim wpisie na swojej platformie True Social napisał: teraz, kiedy mamy ją pod kontrolą USA, czy powinniśmy zmienić nazwę cieśniny Ormus na cieśninę Trumpa? Wprawdzie najczęściej nazwy cieśnin pochodzą od nazwisk odkrywców, ale w pewnym sensie Donald Trump też odkrył, że można inaczej.
0: Przepraszam, tak się zamyśliłem. O 8:30 wracają fakty, a my do Ameryki dzisiaj jeszcze zajrzymy. Tam się bardzo dużo ciekawych rzeczy dzieje, na przykład bardzo ważne przedsięwzięcie edukacyjne w Nowym Jorku mamy. O nim więcej Lidia Krawczuk nam za kilkanaście minut opowie. Teraz zerkamy do pogody.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Przelotny deszcz rano może nam się przytrafić miejscami na południu kraju. Kropić może troszeczkę na Podkarpaciu, trochę w Małopolsce, trochę na Śląsku przed południem, a po południu także deszczowo trochę na Pomorzu. W centrum i na zachodzie powinno być dość pogodnie. Teraz mamy od 13 do 16 stopni, to nie jest zły wynik, a dziś maksymalnie stopni 26. Najcieplejszym rejonem Polski ma być dzisiaj Podkarpacie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: 5 po 8 jakoś tak się złożyło, że wyszło mi, że mam same elektryzujące wieści w tej godzinie śniadania mistrzów. Za chwilę z Lidią Krawczuk łączenie, o którym już mówiłem, bo Ameryka o poranku jest nam bliska i tam wiele ważnych tematów można znaleźć. Potem elektryzujące nie tylko dla mieszkańców wieści w sprawie metra. Wrócił jakiś czas temu ten pomysł metra w Krakowie. To jest pomysł jak świat stary, chciałby się powiedzieć, no ale pojawiają się już opóźnienia od tego pomysłu. Co wy na to? Czy metro w Krakowie w ogóle jest potrzebne? Dajcie znać. lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl, ale zapytaliśmy też was na taką okoliczność. Elektryzować nas będzie także technika dla laika. Przed 9:00 nowy samochodowo-elektryczny felieton pana profesora Ryszarda Tadeusiewicza u nas.
6: Śniadanie mistrzów. Nie spiesz się, zdążysz.
0: A nawet jak nie zdążysz, to posłuchasz. Narodziny gwiazdy. Lady Gaga, Bradley Cooper, 6 po 8. Dzień dobry.

0: za garść dolarów. Muzyka Ennio Morricone w poranku bezcenne, mam nadzieję, wieści edukacyjnej treści także, bo w tym tygodniu żyjemy tym, co dzieje się w szkołach, nie tylko w Polsce. Za oceanem też sprawdzamy, co się dzieje. Nowy Jork na przykład wprowadza najmocniejsze w USA ograniczenia dotyczące sztucznej inteligencji w szkołach publicznych. Od tego roku szkolne dzieci od zerówki do ósmej klasy nie będą mogły w placówkach publicznych korzystać z narzędzi takich jak ChatGPT. Te sprawy śledzi dla nas Lidia Krawczuk.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?
2: Zakaz obejmuje blisko 600 tysięcy dzieci, niemal 2/3 wszystkich uczniów nowojorskich szkół publicznych. Władze miasta wyłączą również funkcję AI w ponad 38 programach, które do tej pory były dopuszczone w szkołach, ale nie spełniają nowych standardów bezpieczeństwa i nadzoru. Burmistrz Nowego Jorku Zoran Mamdani tłumaczy, że chodzi przede wszystkim o ochronę umiejętności samodzielnego myślenia i relacji między uczniem a nauczycielem. Sztuczna inteligencja przeszła drogę od kart powieści science fiction do technologii obecnej niemal w każdym aspekcie naszego życia, tłumaczył na konferencji prasowej. To najbardziej kompleksowe rozwiązanie tego rodzaju w całym kraju, a jego podstawą jest prosta zasada. Dzieci potrzebują swoich nauczycieli i kontaktu z drugim człowiekiem, żeby się uczyć i rozwijać. Dlatego od początku tego roku szkolnego wprowadzimy roczne moratorium na korzystanie z generatywnej sztucznej inteligencji przez uczniów od zerówki do ósmej klasy. Ograniczenia nie kończą się jednak na najmłodszych. ChatGPT, Claude oraz tak zwane chatboty towarzyszące mają być blokowane w szkołach dla uczniów wszystkich klas. Licealiści będą mogli korzystać tylko z wybranych narzędzi AI. Mają też uczyć się krytycznego podejścia do sztucznej inteligencji. Nauczyciele nadal będą mogli używać AI m.in. do przygotowywania lekcji i zadań organizacyjnych, ale nie do wystawiania ocen ani oceniania pracy uczniów. 6-letnie dziecko jest za małe, żeby kroić cebulę, smażyć jajko czy bezpiecznie korzystać z kuchenki. Ale kiedy ma 16 lat, jest już wystarczająco dojrzały, żeby zdobywać taką wiedzę. Ta sama zasada dotyczy sztucznej inteligencji, mówił burmistrz. Po roku specjalny zespół złożony m.in. z nauczycieli, rodziców i uczniów ma ocenić skutki nowych zasad i zdecydować, co dalej. Bo władze Nowego Jorku nie twierdzą, że sztuczna inteligencja nie ma miejsca w edukacji. Uważają natomiast, że w przypadku najmłodszych uczniów najpierw trzeba nauczyć ich myśleć samodzielnie.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?

Andrzej Seweryn. Już o 13.30 w RMF Classic. Specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: John Ottman i muzyka do filmu X-Men Apocalypse. 8:21 tymczasem. Jeszcze nie rozpoczęła się jego budowa, ba, planowanie nawet jeszcze trwa, ale wszystko w lesie, wszystko w polu, bo szykują się opóźnienia. W polu to nawet dobre słowo w tym kontekście. Do dzisiaj na przykład nie rozstrzygnięto przetargu na wykonanie badań geologicznych wokół linii metra w Krakowie. Oferty w tym przetargu złożyło firm 8, najniższa to ponad 9 milionów złotych, najwyższa ponad 31. Pierwsza obietnica, to takie krótkie, ważne przypomnienie, metra w stolicy Małopolski padła, no zgadnijcie kiedy, 39 lat temu, w 1987 roku. Na co sami krakowianie myślą o budowie metra?
1: Uważam, że tutaj komunikacja jest bardzo dobrze rozwinięta, więc według mnie nie.
2: Nie trzeba metra.
1: Nie trzeba metra.
2: Poradzimy sobie bez.
1: Myślę, że tak.
3: No nie wiem, czy to jest potrzebne, jeżeli inne rzeczy się sprawdzają, nie? Takie jak tramwaj i komunikacja miejska, tak?
4: Metro jest potrzebne, tylko wydaje mi się, że na razie jesteśmy na takim etapie ciągle planowania.
2: Czyli co, warto?
5: Myślę, że warto.
2: To budować, mimo że to kosztuje tam miliardy.
5: Tak, na przyszłość to wszystko się przyda. Dla ludzi, dla infrastruktury będzie mniej ludzi na zewnątrz. Autobusów może też się zmniejszy ilość przejazdów.
2: Przy okazji jakieś schrony powstaną też.
5: No tak, no nie, no to nie jest naturalnym schronem, jest oczywiście metro przede wszystkim, prawda?
6: Myślę, że tak, jak w Warszawie jest, w wielu innych miastach, to też powinno być w Krakowie.
4: Uważam, że w takim dużym mieście nie ma innego wyjścia, szczerze mówiąc.
3: No moim zdaniem coś polepszy na pewno, w Warszawie swoją rolę spełnia.
1: Myślę, że zdecydowanie by się przydało.
5: Transport naziemny jest bardziej niebezpieczny niż podziemny, więc ogólnie nawet wypadkowość zmniejsza się do przelotu samolotem, więc jak najbardziej transport podziemny, metro.
2: Trzymamy kciuki za urzędników w takim razie.
5: Jak najbardziej.
0: Kciuki trzymamy, a z krakowianami rozmawiał Przemek Błaszczyk. No cóż, no. Jeszcze nie jedno metro na metro poczekamy. Tak, no myślę, że to będzie długo. Kto wie, może moje dzieci.
7: Śniadanie mistrzów. Nastraja na cały dzień.
0: Może moje dzieci doczekają kiedyś na starość. Kto wie. Metroland. Mark Knopfler.

0: Jak to było w tym radiu, co się zawiera RMF Classic w Śniadaniu Mistrzów, że Tedeum Charpentiera grali, a potem o nowych przepisach dla tych, co prawo jazdy właśnie odebrali, opowiadali. I opowiadać będą w Faktach za chwilę.
1: Reklama.
2: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
3: Czyta lektor AI.

0: sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A pyszne, pełne smaku śliwki. Cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram. A do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Po reklamie.

0: jednopiętrowym budynku oraz samochody. Dwie osoby zostały ranne na skutek rosyjskich uderzeń w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy, w którym zaatakowanych zostało 10 miejscowości. W obwodzie kijowskim, gdzie Rosjanie atakowali m.in. budynki magazynowe, ranna została jedna osoba. Od dziś kierowców obowiązują nowe zasady. Regulacje wprowadzają dodatkowe ograniczenia, przede wszystkim dla osób, które po raz pierwszy uzyskały prawo jazdy kategorii B. Więcej o tym w faktach za pół godziny. Wakacje we wrześniu. To ciekawy i ekonomicznie uzasadniony trend. Ceny zagranicznych pobytów wyraźnie spadły. W Chorwacji, Czarnogórze, a nawet we Włoszech można znaleźć pobyty dla dwóch osób poniżej 300 zł za dobę. Ale żeby zaoszczędzić, trzeba być elastycznym w planowaniu podróży.
1: W wielu miejscach najkorzystniejsze stawki pojawiają się pod koniec września albo w pierwszych tygodniach października, co pokazuje, że właśnie przesunięcie wyjazdu o tydzień czy dwa często daje dostęp do zupełnie innej, korzystniejszej puli ofert.
0: Mówi Eugeniusz Triason z Travelist.pl. Weźmy pod uwagę, że kurorty we wrześniu będą już funkcjonować inaczej. Plaże będą mniej zatłoczone, ale dostęp do sezonowych atrakcji oraz restauracji już może być ograniczony.
2: No, a u nas też będzie pięknie, pani Mariano, na przykład taka trasa, bursztynowy szlak Kaszów, Liszki, Cholerzyn. No, nic tylko brać. Sprawdźmy, jak pogodowo dzisiaj będzie w naszym pięknym kraju, a o 9:00 fakty wracają. Chyba strasznie zacząłem rymować. Nie wiem, o co chodzi.
3: Coś zjadłeś.
2: Obiecuję, bo właśnie nie, chyba nic nie zjadłem jeszcze. Dobrze, a na pogodowej mapie też na razie nikt nikogo i nic nie zjada. Trochę szarego koloru mamy. Błękit i żółcie też się pojawiają na szczęście. 13, 14, 17 stopni takie temperatury teraz, a zapowiada nam się 26 stopni. Żółtego koloru na razie dużo w centrum. Tam przejaśnienia. Ciepło. Najcieplej będzie dziś na Podkarpaciu. 8:33 już za chwileczkę, już za momencie. Obiecałem wizytę w teatrze, który zaczyna wiele rzeczy od nowa, bo nowy szef jest w Teatrze Mickiewicza Częstochowskim. Tam się wybierzemy za minut. Sprawdzam, 4 minuty. No a teraz będzie państwu opowiadał pan Zbigniew.

0: Grzegorz Markowski, jego wokalista, wokaliza do 07 zgłoś się. Włodzimierz Korcz jest autorem muzyki, 8:38. Tymczasem w Śniadaniu Mistrzów przenosimy się do Częstochowy. Tam w Teatrze imienia Adama Mickiewicza nowe porządki, nowy rozdział. Od 1 września dyrektorem artystycznym jest tam Grzegorz Małecki, aktor, który przez 25 lat związany był ze sceną narodową. Jak widzi aktor, dyrektor przyszłość częstochowskiej sceny? Jakie są pomysły na jej rozwój?
1: Chciałbym szerzej, więcej, głośniej. Chciałbym wyjść poza Częstochowę z naszym teatrem. Chciałbym, żeby nasz teatr zaczął liczyć się na festiwalach, żeby do nas przyjeżdżały znane spektakle z kraju. Oczywiście mówię trochę jak polityk na wiecu wyborczym, bo mam świadomość, że to wszystko się nie wydarzy w najbliższym sezonie, w najbliższych miesiącach. Natomiast to jest jakaś perspektywa najbliższych kilku lat, bo na tyle się umówiliśmy z panią Magdaleną i z władzami. To jest jakiś cel, do którego chciałbym dążyć.
0: No już się trochę udaje, bo przecież na naszej antenie właśnie poza Częstochowę wychodzimy. Co czeka widzów w nowym sezonie i jakie spektakle pojawią się w Częstochowie?
1: Czarownice z Salem, Adam Sajnuk, reżyseria. Wielki, znany tekst Artura Millera. Myślę, że będzie ciekawy nie tylko z powodu literatury i twórców, ale również dlatego, że wystawienie Czarownic z Salem pod Jasną Górą no jest tak czy inaczej wydarzeniem. Czeka nas Gombrowicz w reżyserii Oskara Winiarskiego i Moralność pani Dulskiej w reżyserii Anny Grzyszkówny.
0: Tyle Grzegorz Małecki, aktor, od 1 września dyrektor artystyczny sceny Teatru Mickiewicza w Częstochowie, a więcej teatralnych smaczków, opowieści o tym, co będzie się działo w wielu teatrach w naszym kraju w najbliższych tygodniach, znajdziecie w Cafe Classic. Zapraszam w imieniu Natalii Grzeszczyk. Program wraca w jesiennej ramówce. Spotkanie już w najbliższą sobotę od 17:00.
2: Śniadanie Mistrzów. Kultura na dzień dobry.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
0: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.

0: Dobrze nastrojone muzycznie. Śniadanie mistrzów w RMF Classic trwa. W nim Beatlesi, All You Need Is Love, przesłanie pozytywne, a teraz naukowe przesłanie. Co było najpierw, kierownica czy koło? Od czego zacząć opowieść o historii motoryzacji? To najlepiej wie pan profesor, który we wrześniu w RMF Classic udowadnia, że historia motoryzacji to historia pełna niespodzianek.
1: Technika dla laika, czyli naukowe felietony profesora Ryszarda Tadeusiewicza w RMF Classic.
2: Pionierskie pojazdy elektryczne zaczęły się pojawiać i zaczęły się rozwijać we Francji. Francja dominowała w motoryzacji, zwłaszcza w połowie XIX wieku. I człowiekiem, który tam się najbardziej wyróżnił, najbardziej zasłużył, był Charles Étant. Charles Étant był właścicielem wytwórni karet. Taką odziedziczył po rodzicach. Natomiast od 1835 roku dobudowywał, dokładał do tych swoich karet napędy elektryczne. Co było zabawne, te napędy elektryczne przypominały napęd lokomotywy. To nie były silniki elektryczne, które by się obracały, napędzały koła, tak jak to by ma miejsce obecnie, tylko elektromagnesy. Wobec tego, tak jak w lokomotywie para przesuwa tłok i dzięki temu odpowiedni mechanizm korbowy przenosi to na ruch obrotowy koła, tak samo u Étanta w tej wytwórni karet w ten sposób napędzano jego pojazdy. Natomiast w krótkim czasie, właśnie po tym, kiedy Charles Étant zaczął budować i wytwarzał i sprzedawał te karety elektryczne, nastąpiły dwa kluczowe wynalazki, które spowodowały, że samochody elektryczne stały się możliwe i co więcej, stały się popularne. Mianowicie w 1859 roku Gaston Plant zbudował silnik elektryczny wirujący. Z kolei Camille Fouré wymyślił i opracował akumulator, a więc nie trzeba było dokładać baterii, którą trzeba wyrzucać, tylko można było ładować ten element. No i wobec tego ten silnik wirujący, zresztą udoskonalony przez Zenobiusza Grahama w 1869 roku, a także akumulator, spowodował, że nastąpił wysyp samochodów elektrycznych we Francji.
1: Technika dla laika, czyli naukowe felietony profesora Ryszarda Tadeusiewicza w RMF Classic.

0: Kampa Helbel i Kanon de Dur przed dziewiątą w Śniadaniu Mistrzów. My tymczasem stroimy różne instrumenta do kolejnej odsłony faktów. Marlena Chudziowie, co w faktach?
1: W faktach o tym, że jedni bardzo serdecznie zapraszają, a drudzy mówią, no nie wiem, czy damy radę wpaść, zobaczymy. O czym to mowa? O amerykańskich bazach w Polsce.
0: Wpadnijcie do nas na dziewiątą na fakty.
2: Reklama.
3: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
6: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
7: Pędzel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
8: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
7: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
5: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
9: Budujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na Forbes Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. Forbes Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Po reklamie.

0: 9:00. Czas na fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Marlena Chudzia.
1: Pentagon studzi oczekiwania dotyczące obecności amerykańskich wojsk w Europie. Ostateczna decyzja, co prawda, jeszcze nie zapadła, ale trzeba liczyć się z tym, że redukcje sił będą. Co potwierdza z Waszyngtonu nasz korespondent Paweł Żuchowski.
2: Dzień dobry, trwa 6-miesięczny przegląd, w ramach którego Pentagon przygotuje co najmniej 4 warianty dalszego rozmieszczenia sił. Mają one trafić do sekretarza wojny Pita Hegseta do 6 listopada, a cały proces ma zakończyć się w grudniu. Poinformowali mnie przedstawiciele Pentagonu. Decyzje nie zapadły, trwają konsultacje. Na 18 września zaplanowany jest ważny etap. Dowódca wojsk USA w Europie ma przedstawić wraz z Elbridgem Colbym, jednym z najważniejszych urzędników Pentagonu odpowiedzialnych za politykę obronną USA, warianty dalszego rozmieszczenia. Pentagon podkreśla, że analizowane są nie tylko liczby żołnierzy, ale także bazy, dostęp do nich, przestrzeń powietrzna, a także infrastruktura cybernetyczna, kosmiczna i wywiadowcza. Dopytywałem o sprawę stałej bazy w Polsce, w Białym Domu. Biały Dom odsyła do Pentagonu, a Pentagon podkreśla właśnie, że żadne decyzje jeszcze nie zapadły.
1: Rozmawiamy. Chcemy, żeby Amerykanie w Polsce mieli kilka stałych baz. Tak w porannej rozmowie w RMF FM zapewniał wiceszef MON-u Paweł Zalewski.
3: Chcielibyśmy, aby Amerykanie obok takiej bardziej masywnej obecności byli również w Polsce i posiadali w Polsce zdolności bardziej wyrafinowane, najbardziej wyrafinowane,
0: to znaczy?
3: Których potrzeba. No, zdolności na przykład do rozpoznania. To są czy zdolności związane z obroną cyber.
1: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Pawłem Zalewskim jest na rmf24.pl.
4: Znamy fakty.
1: Od dziś kierowców obowiązują nowe zasady. Regulacje wprowadzają dodatkowe ograniczenia, przede wszystkim dla osób, które po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kategorii B. Na linii nasz reporter Kacper Wróblewski. Kacprze, wyjaśnij, o jakie zmiany chodzi.
5: Przede wszystkim świeżo upieczeni kierowcy będą objęci tak zwanym okresem próbnym. Potrwa on 3 lata, jeśli kierowca uzyskał prawo jazdy w wieku 17 lat i 2 lata, jeśli uzyskał prawo jazdy w wieku 18 lat. W trakcie trwania tego okresu próbnego młodego kierowcę będzie obowiązywała zasada 0,0 alkoholu we krwi. Dla pozostałych kierowców ograniczenie pozostanie na takim samym poziomie, maksymalnie 0,2 promila. Oprócz tego przekroczenie 12 punktów karnych oznacza dodatkowe szkolenie, a dwa poważniejsze wykroczenia, których dopuści się młody kierowca, mogą wydłużyć okres próbny o kolejne 2 lata.
1: W tureckim Stambule początek gorących emocji. O półfinał Mistrzostw Europy biało-czerwone siatkarki zagrają z Holenderkami. Dobrze je znamy, dość regularnie z nimi gramy. Kilka zawodniczek jest lub było związanych z polskimi klubami. Co jeszcze o nich wiemy?
6: Charakterystyczne jest to, że rozgrywająca gra bardzo szybko na prawe skrzydło, ale na tegorocznym WNL widziałam właśnie na wideo i też podczas meczu, jak oglądałam, że dziewczyny i w bloku sobie z tym radziły i w obronie.
1: To Klaudia Łyduch, libero naszej kadry. Mecz o 15:00. W półfinale na zwycięzcę czeka już faworyt turnieju. Italia.
0: Ja zapraszam na kolejne fakty, te o 10:00, wtedy wróci do nas Marlena Chudzio. My teraz zerkamy do pogody jeszcze.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Powoli, ale bardzo konsekwentnie rośnie nam temperatura. Od 15 do 19 stopni mamy. Najchłodniej na północnym wschodzie, najcieplej na Podkarpaciu teraz. Do tego dużo słońca w centrum i na wschodzie kraju. Deszczowe chmury mogą nam się pojawić po południu na mapie w rejonie Szczecina. Przed południem tam zresztą już teraz widzę dość pochmurno. Może jeszcze pokropić tam. Dziś do 26 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: 4 po 9 patrzę w ramówkę nową RMF Classic i to proszę, i to już dziś po wakacyjnej przerwie wraca do nas lubiany przez was i przeze mnie też ceniony Tytus Hołdys, gdzie nas w pierwszą w nowym sezonie podróż zabierze w programie Między Ścieżkami. No zdradzi to za chwilę, będzie naszym gościem. No i wpiszcie sobie w kalendarz kolejne spotkania z lalką w RMF Classic, bo to dzisiaj kolejne 2 odcinki już. A ja we wrześniu mam dla was mnóstwo historii z drogi, z pracy, z uczelni, ze sklepu. Zbieram także wasze nieprawdopodobne i prawdopodobne opowieści właśnie z takich miejsc, z drogi do lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. Opiszcie mi swoją niebanalną drogę do jakiś wypadek przy pracy niegroźny, jakąś historię niesamowitą. Czekam wieści.
4: Śniadanie mistrzów. Nastraja na cały dzień.
0: Nastrajamy klasycznie. Pan Vivaldi się wprasza.

0: Jesień przyszła do nas muzycznie, ale tylko na chwilkę za sprawą kompozycji pana Vivaldiego z czterech pór roku. Mamy wrzesień i czwartek. A skoro czwartek, to po przerwie wakacyjnej po południu spotkanie z Tytusem Hołdysem nam się szykuje w programie Między Ścieżkami. Dzień dobry, Tytusie. Po pierwsze powiem, że tęskniłem. Po drugie wiem, że dziś twój program kręcić się będzie muzycznie wokół Odysei. A jak odbierasz sam film?
1: Cześć, Łukasz. Dzień dobry. Ja też się stęskniłem. Uwielbiam te czwartkowe i poranki, i też późne popołudnia, kiedy to mam szansę opowiedzieć o tym, co ciekawego się w świecie kina i muzyki filmowej wydarzyło, a ten wakacyjny czas, jak dobrze wiesz, to z reguły jest czas wielu bardzo ciekawych premier. Wspomniana przez ciebie Odyseja do takich premier na pewno się zalicza. Ja nie ukrywam, że wyszedłem z seansu zachwycony, choć sam tak dużego zachwytu się wręcz nie spodziewałem, ale zwyczajnie tak prosto w serce mnie trafiła ta historia i też sposób jej przedstawienia. Jestem oczarowany muzyką Ludwika Goransona. Jest takie jedno słowo, które i do tej muzyki, jak i do samej wersji Nolana mi bardzo pasuje. Tym słowem jest lament. Uwielbiam Odyseję.
0: Ładne. A co u ciebie oprócz Odysei?
1: Poza Odyseją nowy Spider-Man to muzyka Michaela Giacchino, ale też i jeszcze jedna inna nowa praca tegoż kompozytora w Między Ścieżkami wybrzmi. Wspomnimy sobie również wielką Dolly Parton. Zagra nam muzyka z produkcji z jej udziałem, a do tego Anthony Hopkins w roli tym razem kompozytora. Sięgnę po jego debiutancki album Life is a Dream. To oczywiście nie wszystko. Zapraszam. Startujemy po 18.
0: I proszę, u Tytusa Hołdysa jak zwykle dzisiaj po południu będzie na bogato.
1: Dzięki, do usłyszenia.
2: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Od rana do braka.

0: Roy Orbison, Pretty Woman w śniadaniu mistrzów 3 września. W czwartek rozpoczyna nam się dzień dobry, cały tydzień dobry, bo z nową ramówką RMF Classic jesteśmy, proszę Państwa, no a poza tym są książki na przykład, które się czyta, a potem do nich wraca, tak jak my wróciliśmy do trybu klasycznych poranków choćby. No a jeśli nie macie czasu na czytanie we wrześniu, na taki powrót do lalki na przykład, to mamy dla Was lalkę w odcinkach. Powieść Bolesława Prusa u nas czyta człowiek, który gdy przed mikrofonem staje, to trudno powiedzieć, że to nie jest wydarzenie, bo to jest wydarzenie dużego kalibru i który jak staje już przed tym mikrofonem, to trudno też powiedzieć, kiedy kończy się czas czytania, zaczyna prawdziwy teatr wyobraźni. Pan Andrzej będzie i Wokulskim, i Łęcką, i Rzeckim. Pan Andrzej Seweryn. Wróćcie z nami do lalki. Nasze wspólne czytanie już się rozpoczęło. W świetnej interpretacji Andrzeja Seweryna przez cały wrzesień. Lalka na antenie RMF Classic. Kolejne odcinki zawsze o 13.30 i 20.30.
1: Śniadanie mistrzów. Bogate w kulturalne składniki.

0: Reklama.
1: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo. Od poniedziałku do czwartku o 16 w Stop Klatce. Zapraszam, Ania Powierza.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
0: Po reklamie.

0: Lang Lang zasiadał przy fortepianie i Chopina grał, bo to był walc S-dur. Szukałem informacji, czy Rzecki to Chopina słuchał, ale nie ma takich wieści w internecie. Znalazłem natomiast inną wiadomość, bardzo ważną, że można ruszyć przez Warszawę takim spacerem, śladami lalki. No i na przykład Ula Urzędowska albo Natalia Grzeszczyk, to możecie mieć trzeci albo czwarty zawód, Natalio, dzięki temu.
1: Nawet myślę piąty i dziewiąty, to jest co najmniej. Tutaj w Warszawie każdy hobbystycznie chodzi śladami Rzecki i Wokulskiego. A jeszcze niedaleko mamy łazienki tutaj od naszego warszawskiego studia, także zawsze po dyżurze śladami Łęckich.
0: To ja proszę mnie tam do kajecika zapisać, a potem będą tańce, może być połączone to z tym walcem, bo ja tylko, wiesz, pamiętam, była jesień, pokój numer 8 i że staruszek portier dawał klucz i tylko tyle. A to chyba nie lalka.

0: reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
0: Po reklamie.

0: Gabinety kulturalne RMF Classic.
1: Festiwal Brasswood Soundtracks już w przyszłym tygodniu po intensywnym wieczorze w Sopockiej Operze Leśnej. 12 września festiwal po raz pierwszy przeniesie się do Gdańska. 13 września na najwyższym 34. piętrze Olivia Star odbędzie się kameralny i wyciszający wieczór z włoską muzyką filmową. Mówi dyrektor artystyczny Brasswood Soundtracks Łukasz Luc-Rostkowski, a rozmawiała z nim Jadwiga Polus.
2: W programie mamy muzykę z La Viva e Bella, z Ojca Chrzestnego i wielu innych włoskich filmów zagraną przez taki wyspecjalizowany w tym włoski kwartet Alterejo String Quartet, więc ściągamy specjalnie włoskich muzyków, którzy specjalizują się w tych specyficznych wykonaniach, a oprócz tego także tutaj bardzo, bardzo talentowany włoski pianista i kompozytor Federico Albanese, z którym mieliśmy zaszczyt też pracować przy Expo w Osace w zeszłym roku. Także mamy taki wieczór bardzo kameralny i spokojny, smyczki, pianino z widokiem na zachód słońca nad Zatoką Gdańską i przede wszystkim właśnie z widokiem na ten przepiękny las, w którym to dzień wcześniej właśnie jesteśmy w Operze Leśnej z muzyką do Stranger Things, do Wiedźmina 1670, do Chłopów, do Family Adams i przede wszystkim też do filmów Davida Lyncha.
1: Brasswood Soundtracks w Gdańsku i Sopocie już w przyszłym tygodniu, a 5 września, czyli w tę sobotę, Tauron Arena Kraków zaprasza na letnie koncerty. Muzyczne popołudnie i wieczór, podczas których będzie można w plenerze posłuchać przepięknej muzyki. Poszczegóły i więcej kulturalnych podpowiedzi odsyłam na rmfclassic.pl.
0: To były fakty kulturalne RMF Classic.

0: pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
1: Ach, herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
0: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
1: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
2: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Co za dzień.
0: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
0: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Budujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na Force Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. Force Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
6: Po reklamie.

0: Na zegarach godzina 10:00, słuchacie RMF Classic. Najważniejsze informacje przedstawia Marlena Chudzio.
1: Wydłużyły się kolejki do lekarzy na ważne badania diagnostyczne, takie jak kolonoskopia czy rezonans magnetyczny. Tak wynika z danych szpitali i organizacji pacjentów, do których dotarł nasz dziennikarz. Chodzi o badania, które od kwietnia są inaczej finansowane. Narodowy Fundusz Zdrowia płaci tylko za część tych, które są wykonane ponad plan. Nasz reporter Michał Dobrołowicz z nami w Faktach. Co ta zmiana oznacza dla pacjentów?
2: Część badań została po prostu przesunięta na dalsze terminy. To potwierdza w rozmowie ze mną wiceprezes NFZ Jakub Szulc.
3: Faktycznie pierwsza reakcja natychmiast po wprowadzeniu tych rozwiązań była taka, że odsetek wizyt, które był przekładany, istotnie wzrósł, około 30%.
2: Według danych Fundacji Pacjentów Onkologicznych Alivia czas oczekiwania na kolonoskopię wydłużył się o 104 dni, a w trybie pilnym o 97 dni. Także pracownicy szpitali potwierdzają, że zmiany w finansowaniu wpłynęły na terminy.
4: Efekt jest taki, że ograniczamy działalność w dziedzinie badań endoskopowych. Ten termin jest przesunięty o kilka miesięcy. Pacjent w tej sytuacji muszą oczywiście poszukiwać innego ośrodka, który wykona to badanie szybciej.
2: Tak to opisuje Monika Burzyńska ze Szpitala Orłowskiego w Warszawie. Pacjenci mogą szukać też szybszych terminów, na przykład kolonoskopii w ramach badań profilaktycznych, jednak ten program dotyczy tylko osób, które mają co najmniej 40 i nie więcej niż 65 lat.
1: Musimy spodziewać się kolejnych aktów dywersji. Tak przestrzegał w porannej rozmowie RMF FM wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski.
5: Rosjanie chcą osłabić spójność europejską i zdolność Europy do wspierania Ukrainy. Po to te akty dywersji są.
1: Tomasz Terlikowski pytał, jaka powinna być reakcja Polski i NATO na ostatnie rosyjskie prowokacje.
6: Wiceszef MON nie pozostawia wątpliwości. Reakcja powinna być zdecydowana.
5: Dzisiaj tak naprawdę rozmawiamy o tym, w jaki sposób odpowiadać proporcjonalnie, poważnie, w taki sposób, żeby się nie dać sprowokować.
6: To zaś jego zdaniem oznacza, poza oczywiście dalszymi sankcjami ekonomicznymi, także działania niejawne, ale jednoznaczne, a także budowanie świadomości niebezpieczeństwa i konieczności stałego, jednoznacznego wsparcia dla Ukrainy.
5: Musimy wiedzieć, że będziemy poddawani tego typu próbom i musimy utrzymać w tej sprawie jedność i zdecydowanie, pomagając w dalszym ciągu Ukrainie, bo jeżeli wczoraj była Gruzja, dziś jest Ukraina, to jutro będzie Polska.
6: I tu wiceminister zapewnił także, że trwa stała wymiana informacji wywiadowczych między służbami państw europejskich.
1: Sejmowa Komisja Sprawiedliwości zarekomendowała wybór Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kandydaturę byłego ministra zgłoszonego przez Koalicję Obywatelską poparło 16, a konkurującego z nim kandydata PiS Artura Kotowskiego 11 posłów. Ostateczny wybór nowego sędziego jutro w Sejmie. A teraz w Faktach RMF Classic ranking popularności imion dla dzieci. W pierwszej połowie roku dziewczynkom najczęściej nadawano imię Zofia. Na podium znalazły się także Zuzanna i Maja. Wśród chłopców konkurencję zdeklasował Nikodem, a tuż za nim uplasowali się Antoni i Jan, który awansował z czwartego miejsca, wyprzedzając Leona. Cały ranking gustów rodziców mamy na rmf24.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane, okresami duże, miejscami możliwe przelotne opady deszczu, lokalnie na wybrzeżu oraz na południowym wschodzie możliwe dzisiaj burze. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 20 do 23 stopni Celsjusza, cieplej na południowym wschodzie około 26, chłodniej miejscami nad morzem oraz w Suwalszczyźnie 18-19 stopni tam na termometrach.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: To oficjalnie zaczynamy nasz konkurs. Będziemy podążać śladami lalki Bolesława Prusa przez najbliższe godziny w RMF Classic. Dzień dobry, Natalia Grzeszczyk. Ale poza tym podążaniem oczywiście mnóstwo najpiękniejszej muzyki przed nami. Teraz Gioachino Rossini i fragment uwertury do Wilhelma Tella. Gra Królewska Orkiestra Filharmoniczna z Londynu dyryguje Lamberto Gardelli.

0: Świat jak z lalki w RMF Classic.
1: Od tygodni, miesięcy zapowiadaliśmy to, wiadomo było, że wrzesień w tym roku będzie bardzo wyjątkowy, bo to miesiąc premiery aż dwóch nowych ekranizacji znakomitej powieści Bolesława Prusa, Lalki. To świetna okazja, żeby przypomnieć sobie historię jej bohaterów, czasy, w których żyli, i my w RMF Classic będziemy przypominali przez cały wrzesień. Jednym z elementów ulalkowienia naszej anteny jest ta zabawa, która się właśnie zaczyna. Do wygrania są tutaj piękne kolekcjonerskie wydania Lalki oraz koszulki z wizerunkami bohaterów tej powieści. Należy odpowiedzieć w ramach konkursu, aby tę nagrodę otrzymać, na pytanie. Jakie pytanie? Powiem za kilkanaście minut. Na razie za chwilę przebłysk geniuszu, później bandyta, jako pierwszy król lew.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wracamy po wakacjach.
2: Od września w RMF Classic budzę Was wcześniej niż do tej pory. Śniadanie mistrzów już od 6.30. A w programie poranny niezbędnik informacyjny i muzyka, która zrobi Wam dzień. Łukasz Wojtusik.
3: Od 9.30 pokażemy Wam niezwykły i fascynujący świat z lalki Prusa w nowoczesnym wydaniu. Czy Wokulski mógłby dziś handlować w internecie? Jakie szanse miałaby Łęcka na popularnym portalu randkowym? Codziennie mamy dla Was kolekcjonerskie piękne wydania lalki, a o 13.30 słuchamy powieści czytanej przez Andrzeja Seweryna, Ula Urzędowska.
4: W piątki od 15 zabieram Was do kina. Nowości, premiery, festiwale i ploteczki ze świata filmu. To wszystko w magazynie Kino w roli głównej. Magda Juszczyk.
5: A w czwartki po 18 zabieram Was na wycieczki między ścieżkami. Ścieżkami filmowymi, rzecz jasna. Tytus Hołdys.
1: RMF Classic wraca z nowościami po wakacjach. Tęskniliście?
6: Reklama.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
9: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
10: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie.

0: Fragment suity Bruck, Green Gustava Holsta, wcześniej Georges Bizet i marsz i chór Le Voici la Quadrille z Carmen. Oto pora na obiecane pytanie.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: Uwaga, uwaga. Pytanie w dzisiejszej odsłonie konkursu brzmi: jaki jeden współczesny przedmiot wstawilibyście na wystawę sklepu Wokulskiego dla przyciągnięcia uwagi klientów? Jeden współczesny przedmiot, który całą Warszawę natychmiast namówiłby na zakupy u Wokulskiego. Wysyłać możecie swoje odpowiedzi za pomocą formularza, który dostępny jest na stronie rmfclassic.pl. Do 12.30 czekam na te odpowiedzi, wtedy wielki finał, a najbardziej kreatywna odpowiedź zostanie nagrodzona. Do autora, autorki tej odpowiedzi prześlemy kolekcjonerskie.

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 13:30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Zaczynałam śpiewać na estradzie, to od razu pierwszą pracę, jaką dostałam, od razu z Marylką.
3: To taka głęboka woda.
2: No od razu. Było tak, że ja, słuchaj, w maju zdałam maturę i bardzo byłam szczęśliwa.
4: I zaliczyłaś najlepszą lekcję życia.
2: Absolutnie.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
5: W najbliższym programie porozmawiam z wokalistką, kobietą wywodzącą się z niezwykle muzykalnej rodziny, Magdą Steczkowską.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Reklama.
1: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
6: Kto zdobędzie Złotego Lwa?
7: Czyj film zachwyci, a jaki rozczaruje?
6: Która gwiazda błyśnie na czerwonym dywanie?
7: A która w gondoli?
1: W podróż do magicznej Wenecji zabierają Was prawdziwi pasjonaci kina.
6: Natalia Ryba.
7: Jacek Cykan.
1: Słuchaj relacji z festiwalu w RMF Classic.
8: Relaksu z klasą życzy partner wizyty na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji Marka Kler, właściciel salonów z włoskimi meblami i wyposażeniem wnętrz.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
16: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
17: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
18: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Po reklamie.

Król Elvis, przepiękne wyznanie, za chwilę wyśpiewa na naszej antenie, ale najpierw w RMF Classic Daniel Pemberton, Brian May i Eternia.

0: Poznaj świat z lalki w RMF Classic.
1: W naszym studiu już jest on, człowiek skarbnica wiedzy okołolalkowej.
2: O, Matka Boska.
1: Stańczuk. No, dokładnie, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Natalio, dzień dobry Państwu. Bardzo proszę, do usług.
1: Wczoraj było o kwotach, jakie Wokulski w zalotach do Łęckiej wydawał, a dziś będzie o tym, że pieniądze pomagały pannie Izabeli na przykład dobrze wyglądać.
2: Tak, tak. Mimo że przez uwłaszczenie chłopów ziemscy arystokraci, tak jak łęccy, zaczęli szybko ubożeć, no to dalej oczywiście chcieli żyć i nosić się po pańsku, nawet jeśli to była manifestacja takiego urojonego statusu, urojonego majątku. Inaczej po prostu nie umieli. No i tak przyzwyczajona do paryskiego szyku Izabela nosiła to, co dyktowała damom z wyższych sfer paryska haute couture. A koniec lat 70. XIX wieku, o którym Prus pisze, to był czas późnego gorsetu. Słuchajcie, gorsety były w stylu cuirasse, dosłownie pancerz, no i ten pancerny, wydłużony gorset aż za biodra sięgał, mocno ściągał talię. Suknie były idealnie dopasowane do ciała, od klatki piersiowej damy aż po jej uda. Takie cuda.
1: To tam był ten taki kuperek z tyłu sukni, prawda? To się nazywało?
2: Tiurniura, owszem, tak, tak. No, bo wtedy te szerokie krynoliny, te takie suknie z kołami, prawda, ustąpiły takiej stelażowej konstrukcji z drutów, albo z morskiej trawy jeszcze to było, albo z fiszbinów zrobione. No i mocowano to wszystko właśnie z tyłu pod spódnicą. Taka tiurniura miała wyolbrzymiać pośladki damy, pomagał temu efektowi obficie drapowany tył, draperii. No i jeszcze treny, oczywiście nawet codzienne suknie spacerowe często ciągnęły się po ziemi. Taka dama musiała umiejętnie taką suknię nosić, a było co nosić i podnosić, no bo tkaniny bywały ciężkie, jedwabie, aksamity, atłasy ważyły. Latem tylko taka dama miała ciut lżej, bo te letnie kreacje to był delikatny tiul, muślin i koronki.
1: No to jedno strategiczne pytanie. I cały dzień biedna pani musiała nosić taką zbroję sukienkową na sobie? Jedną?
2: No nie, no były częste przebiórki tak zwane. Szlachcianka formatu łęckiej, no to nawet do 5 razy dziennie zmieniała kreację, no bo każda okazja wymagała innego kroju i skali odsłonięcia boskiego ciała spryskanego perfumami.
1: No, ale to już o tym będziemy rozmawiali o 11:30.
2: Tak jest.
1: To do usłyszenia. Za chwilę u nas Piotr Czajkowski i taniec łabędzi z jeziora łabędziego. Teraz Asturias z suity hiszpańskiej Izaaka Albenisa.

0: Reklama.
1: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
7: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
0: Po reklamie.
13: Jest godzina 11:00, słuchacie RMF Classic, a najważniejsze informacje przedstawia Marlena Chudzio.
14: Zaczynamy od pilnej informacji. Ambasador Rosji w Polsce wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jak poinformował rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór, Georgir Michno ma stawić się w resorcie jeszcze dziś. Chodzi o akcję sabotażową w Niemczech, o które Berlin oskarża Moskwę. Pod koniec września pierwsi pacjenci dostaną kartę EDILO, czyli diagnostyki i leczenia onkologicznego. Takie zapewnienie nasz dziennikarz otrzymał w Ministerstwie Zdrowia. W faktach RMF Classic nagłośniliśmy dziś sytuację szpitali, które wciąż nie wystawiają tych ważnych dokumentów w wersji elektronicznej. Tymczasem przepisy w tej sprawie weszły w życie na początku sierpnia. Na linii nasz reporter Michał Dobrołowicz. Gdzie wystawiano mają być pierwsze e-karty?
15: W Wojewódzkim Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi oraz w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie. Tam są teraz najbardziej zaawansowane prace informatyczne, tak przyznaje dr Michał Chrobot z Ministerstwa Zdrowia.
16: Jeszcze w miesiącu wrześniu pierwsze placówki powinny wystawić kartę. Dopiero jak będziemy pewni, że ta integracja jest pełna i właściwa, pozwolimy tak naprawdę tą kartę wdrażać we wszystkich podmiotach.
15: Zgodnie z przepisami od stycznia karta elektroniczna będzie musiała być podstawowym dokumentem już w całej Polsce. Ten e-dokument ma zmniejszyć liczbę formalności z perspektywy pacjentów i ma działać jak priorytetowe skierowanie dla osób, które mają nawet wstępne podejrzenie nowotworu.
0: Fakty. RMF Classic. O tym mówi świat.
14: Tragedia na Atlantyku. Ponad 80 osób, w tym niemowlę, zmarło na łodzi, która prawie miesiąc temu wyruszyła z Gambii na Wyspy Kanaryjskie. Na pokładzie było w sumie 128 nielegalnych migrantów. Hiszpańskie służby ratunkowe dotarły do jednostki dziś nad ranem, gdy dryfowała na południe od wyspy Gran Canaria. Uratowano 45 osób. Od dziś Unia Europejska wstrzymuje import brazylijskich zwierząt, mięsa i produktów zwierzęcych. Brazylia wypadła z unijnej listy państw uprawnionych do eksportu, bo nie przedstawiła wymaganych gwarancji przestrzegania unijnych zasad dotyczących stosowania antybiotyków w celu przyspieszania wzrostu oraz leków przeznaczonych dla ludzi. W Brukseli Katarzyna Szymańska-Borgineon. Kasiu, co ten zakaz oznacza dla polskiej branży mięsnej?
17: Dla polskich producentów mięsa to na razie chwila oddechu od brazylijskiej konkurencji, ale branża dmucha na zimne. W przypadku drobiu trwa unijny audyt. Jeśli zakończy się pozytywnie, może otworzyć Brazylii drogę do powrotu na unijny rynek. Polscy producenci drobiu obawiają się, że Brazylia może na potrzeby kontroli wprowadzić pewne zmiany, ale bez trwałej zmiany całego systemu. Z kolei producenci wołowiny chcą wykorzystać ten czas na uruchomienie klauzul ochronnych, bo import z Mercosuru w ostatnich miesiącach bardzo wzrósł.
14: Z nowymi utrudnieniami muszą się od dziś liczyć kierowcy w Śląskiem. W Chorzowie i Świętochłowicach ruszają roboty, które mają pogorszyć i tak już trudną sytuację związaną z zamkniętą od ponad roku estakadą. Anna Kropaczek.
18: W Chorzowie zamknięty został wiadukt na ulicy Nowej. Była to jedna z dróg objazdu zamkniętej estakady. Wiadukt jest również w bardzo złym stanie technicznym. Konieczna jest rozbiórka i budowa nowego obiektu. Potrwa to około roku. Ruszają też prace na drogowej trasie średnicowej w Świętochłowicach, na którą również przeniósł się ruch po zamknięciu estakady. Na DTS-ce drogowcy będą pracować na jezdni prowadzącej do Gliwic, zwężonej do jednego pasa.
14: Pozostaje cierpliwość i dobra muzyka w RMF Classic.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
20: Temperatura maksymalna dzisiaj na przeważającym obszarze kraju to od 20 do 23 stopni Celsjusza. Cieplej jest na południowym wschodzie, bo tam do 26, chłodniej miejscami nad morzem oraz Suwalszczyźnie. Tam około 18-19 stopni Celsjusza na termometrach. Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Na wybrzeżu i południowym wschodzie również burze.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
21: RMF Classic. Pobudza wyobraźnię.
22: Zbigniew Preissner,
23: Aleksander Dębicz.
24: Z tej strony Łukasz Targosz.
25: Nazywam się Daniel Blum. Zapraszam do słuchania RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Jerzy Rogiewicz i muzyka ze ścieżki dźwiękowej serialu 1670, wcześniej Kate Bush, Peter Gabriel, a przed nami Łęcka, Wokulski, Rzecki i cała reszta wesołej gromadki.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: Pytanie w dzisiejszej odsłonie konkursu brzmi: jaki jeden współczesny przedmiot wstawilibyście na wystawę sklepu Wokulskiego dla przyciągnięcia uwagi klientów? Drony, LEDy, telewizory i zwyczajne przekupstwo, czyli po prostu kawa za darmo, pojawiają się w waszych propozycjach. Czekamy na kolejne. Do 12 z minutami macie czas na wysyłanie swoich propozycji, bo o 12.30 na naszej antenie wielki finał dzisiejszego wydania konkursu w RMF Classic. Za pomocą formularza dostępnego na stronie możecie wysyłać swoje odpowiedzi. Jaki jeden współczesny przedmiot wstawilibyście na wystawę sklepu Wokulskiego dla przyciągnięcia uwagi klientów? Kolekcjonerskie wydanie lalki i koszulka z wizerunkiem jednego z bohaterów lalki czekają na swojego nowego właściciela bądź właścicielkę. Póki co, Don Davis.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słynna arystokratka, zaręczona ze zwykłym Dorobkiewiczem. Zobacz zdjęcia.
2: Niby 1880, a brzmi jak 2026.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Czeka nas podróż pełna miłosnych zawirowań, goryczy rozczarowań i wielkich, niespełnionych ambicji.
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już o 20.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
4: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: A może u Tiffany'ego? Za drogo. Lepiej wybierz śniadanie mistrzów w RMF Classic. Tylko tu znajdziesz najświeższe fakty, zawsze aktualną prognozę pogody, ciekawostki naukowe, historyczne i motoryzacyjne, a na dokładkę sporą porcję najpiękniejszej muzyki. Śniadanie mistrzów.
7: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
8: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
9: First Women od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Po reklamie.

Do świata lalki wrócimy za kilka minut, bo najpierw Orchestre Révolutionnaire Romantique John Eliot Gardiner i fragment Piątej Symfonii Ludwika van Beethovena.

0: Witajcie w świecie lalki. RMF Classic zaprasza do Warszawy z końca XIX wieku.
1: Dariusz Stańczuk wraca też z ciekawostkami okołolalkowymi. Świat zapachów lalki wywołaliśmy przed godziną 11:00. To teraz pora na detale. Czym pachniała Izabela Łęcka? Darku, wytłumacz proszę.
2: Bardzo proszę, spróbuję. No pieniędzmi Wokulskiego, tak? To byłoby najprostsze może wytłumaczenie. A że pecunia non olet, no to jego wydawane na nią kwoty, pieniądze pachniały oczywiście perfumami z najwyższej półki. Jeżeli w modzie Izabela podążała za dyktatem Paryża i haute couture, no to zapachy preferowała angielskie, jak się okazuje. Prus w swoich opisach nie wchodzi wprawdzie w konkretne nuty zapachowe, no ale pisze o tym, iż ulubionymi perfumami Łęckiej były te od Atkinsona. Dowiadujemy się o tym w czasie wizyty Izabeli w sklepie Wokulskiego. Może państwo to pamiętają. Łęcka przychodzi tam po rękawiczki, rozmiar 5,5 oczywiście, a obsługujący ją Mraczewski wspomina właśnie o angielskich perfumach.
1: Ja wiem, dokładnie nie wiadomo, ale gdybyśmy mieli prognozować, z jakich nut mogły się te perfumy składać.
2: No właśnie, swoje zdanie na ten temat mają współczesne nosy, tak? Specy od zapachów. No i wyszło im, że zapach, na którym mogłaby Łęcka postawić, to modny wówczas English Lavender. Kompozycja z lawendy właśnie, z geranium, palisandrowiec tam był też, no i aromatyczne drzewne akordy. No ale żeby poczuć Łęcką, to czym skrapiamy swoje ciało, trzeba by dzisiaj podobno wziąć na warsztat zapach Old Bond Street. To jest taka współczesna propozycja inspirowana tymi dawnymi recepturami. No i mamy tam nuty jałowca, kardamonu, jest turecka róża, herbata Earl Grey, Old Bond Street. To jest taka współczesna propozycja inspirowana tymi dawnymi recepturami. No i mamy tam nuty jałowca,

0: nie pisze, może tak z ostrożności. Z pewnością nie była to zakupiona w kiosku na krakowskim przedmieściu woda Brutal, tak? A bardziej serio, no to na pewno musiała być najwyższa półka, natomiast wiemy, że przed spotkaniami z Łęcką Wokulski zażywał kąpieli, no i że te jego odmrożone na Syberii czerwone ręce były czyste. No a to już coś, prawda?
1: To już bogaty i ubyty, prawie jak Bogdan z serialu 1670.
0: Prawie.
1: Nie spodziewałam się, że panowie będą mieli tyle wspólnego. Człowiek całe życie się uczy. Dariusz Stańczuk zbierał dla nas dzisiaj detale ze świata lalki, opowiadał o nich, za co bardzo dziękuję.
0: Dzięki, z przyjemnością oczywiście.
1: A w RMF Classic już Joe Hisaishi i księżniczka Mononoke.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Od 11 do 13 września do Trójmiasta na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Filmowej Brasswood Soundtracks. Kompozycje z najlepszych filmów i seriali w oryginalnych, orkiestrowych i elektronicznych wykonaniach. Wiedźmin, Chłopi 1670, The Addams Family, muzyka z filmów Davida Lyncha, oryginalni twórcy muzyki Stranger Things. W programie także parada, masterclassy, spotkania i rozmowy z oscarowymi twórcami. Bilety dostępne na www.brasswoodfestival.pl. Zapraszam serdecznie. Dyrektor artystyczny Łukasz Eluce Rostkowski.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Kaufland jest!
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
0: Po reklamie.

Muzyka z drugiego sezonu serialu Bridgertonowie i Midnight String Quartet, wcześniej w RMF Classic, fragment Tako rzecze Zaratustra Ryszarda Straussa. Do godziny 12 jeszcze The Beatles, Thomas Newman na naszej antenie, a ja przypominam, że pytanie w dzisiejszej odsłonie lalkowego konkursu brzmi: jaki jeden współczesny przedmiot wstawilibyście na wystawę sklepu Wokulskiego dla przyciągnięcia uwagi klientów? Wysyłajcie swoje odpowiedzi poprzez formularz dostępny na stronie rmfclassic.pl. Już o 12.30 finał, rozstrzygnięcie. Dowiemy się, kto otrzyma od nas kolekcjonerskie wydanie lalki i koszulkę z wizerunkiem jednego z bohaterów tej powieści.

0: Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Kryminalne zagadki, które wciągają od pierwszej minuty. Antoni Królikowski i Jan Wieczorkowski w nowym sezonie Uroczyska. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 25 w Czwórce.
2: Drodzy film miłośnicy, zapraszam serdecznie od 11 do 13 września do Trójmiasta na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Filmowej Brasswood Soundtracks. Kompozycje z najlepszych filmów i seriali w oryginalnych, orkiestrowych i elektronicznych wykonaniach. Wiedźmin, Chłopi 1670, The Addams Family, muzyka z filmów Davida Lyncha, oryginalni twórcy muzyki Stranger Things. W programie także parada, masterclassy, spotkania i rozmowy z oscarowymi twórcami. Bilety dostępne na www.brasswoodfestival.pl. Zapraszam serdecznie. Dyrektor artystyczny Łukasz Elucy. Rostkowski.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2%. UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Na zegarach wybija godzina 12:00. W samo południe słuchacie RMF Classic, a najważniejsze informacje przedstawia Marlena Chudzio.
8: To wyraz solidarności z sojusznikiem. Tak szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski tłumaczy decyzję o wezwaniu na dziś do MSZ-u rosyjskiego ambasadora. Georgiowi Michno zostanie przekazany stanowczy sprzeciw wobec eskalacji agresywnych działań Rosji w Niemczech i innych krajach.
9: Nie zgadzamy się na bezkarne testowanie naszych granic i wrogie działania na naszych terytoriach. Nie ma zgody na podpalenia, morderstwa i inne prowokacje.
8: Tłumaczył minister Sikorski w Weimarze podczas spotkania szefów dyplomacji państw Trójkąta Weimarskiego, czyli Polski, Niemiec i Francji. Jutro w Sejmie głosowanie nad wyborem Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kandydat budzi kontrowersje, bo jeszcze niedawno zasiadał w rządzie. Dziś, jak informowaliśmy w faktach, Sejmowa Komisja Sprawiedliwości powiedziała tej kandydaturze tak. Byłego ministra poparło 16 posłów, jego konkurenta z PiS 11. Posiedzenie obserwował nasz dziennikarz Tomasz Skory. Tomku, Maciej Berek musiał zmierzyć się z pytaniami. Było burzliwie?
10: Samo zadawanie pytań trwało godzinę i główna część dotyczyła kontrowersyjnego przejścia do Trybunału prosto z rządu, gdzie Maciej Berek nie pierwszy raz zresztą bardzo blisko współpracował z Donaldem Tuskiem.
11: Dlaczego tyle lat pracowałem jako prawnik z premierem Tuskiem na różnych funkcjach? Dlatego, że nigdy jako prawnik nie miałem poczucia, że jestem w sytuacji konieczności przekroczenia granicy, która dla prawnika jest nieprzekraczalna.
10: Mówił kandydat. Opozycja zarzucała Berkowi, że nie spełnia wymogu wykonywania pracy radcy prawnego przez co najmniej 10 lat. Poseł Jabłoński pytał.
12: W jakich latach pan wykonał zawód radcy prawnego? Jeżeli okazałoby się, że ten wymóg nie jest spełniony, to pan po prostu nie może być wybrany.
10: Maciej Berek odpowiedział jednak, że praca radcy prawnego nie wymaga prowadzenia kancelarii, ewidencji umów, ani nawet ich pisemnej formy. Krótko mówiąc, dowodem może być tylko wpis na listę radców prawnych. Posła opozycji to nie przekonało, większość komisji jednak Berka poparła.
8: Linia szybkiego tramwaju do Mistrzejowic, która połączy północ miasta z centrum, miała ruszyć z początkiem września w Krakowie, ale jest nowy termin, prawdopodobnie 19 lub 20 września. Tak celuje miasto. Wszystko zależy od odbiorów. To będzie duża rewolucja w rozkładach jazdy w Krakowie.
13: Aż 10 linii tramwajowych zmieni swoje trasy, też kilka autobusowych. Będą oprócz tego zmiany numeracji. 3 linie autobusowe są zlikwidowane, chociaż w praktyce one po prostu będą zastąpione przez inne, mocniejsze.
8: Wyjaśnia Jacek Musakowski z Platformy Komunikacyjnej Krakowa. Tramwaj do Mistrzejowic ma skrócić czas dojazdu z tej dzielnicy do centrum nawet o 12 minut. Inwestycja kosztowała ponad 2 miliardy złotych. 885 schodów, czyli 34 piętra. To trasa dzisiejszych zawodów w Gdańsku. Strażacy w dwuosobowych zespołach ścigają się na najwyższym budynku na Pomorzu. Rekordziści potrzebują na pokonanie tej trasy trochę ponad 6 minut.
14: Ciężki to jest wysiłek, od połowy już jest ciężko. Walka z głową.
15: Jest hełm, jest maska, jest aparat, jest Nomex, buty. Wszystko może ważyć nawet do 15.
16: Mamy 34 piętra do przebiegnięcia. Na spokojnie zacząć, żeby nie odcięło na 15.
14: 3, 2, 1, start!
17: Pięknie, brawo!
18: Pan podniósł ręce jeszcze po wybiegnięciu.
19: No, finisz już!
18: Co się czuje tutaj u góry?
19: Ulga, że już koniec.
18: Wysiłek można do czegoś porównać?
19: No, do prawdziwej akcji można trochę porównać, bo przy pożarze, gdzie jest jeszcze duża temperatura, adrenalina, czasem jacyś poszkodowani, to po 5 minutach to jest takie zmęczenie, jakby tu wejść na 50 piętro.
8: Rywalizację strażaków obserwował nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Bieg to również hołd dla 343 strażaków, którzy stracili życie w trakcie akcji ratunkowej w wieżach World Trade Center w Nowym Jorku 25 lat temu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane, miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Lokalnie na wybrzeżu oraz na południowym wschodzie Polski możliwe też burze. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju dzisiaj od 20 do 23 stopni Celsjusza. Cieplej na południowym wschodzie, tam około 26. Chłodniej miejscami nad morzem oraz Suwalszczyźnie, tam 18-19 stopni na termometrach.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
20: RMF Classic w doskonałym towarzystwie.
21: Yo people, my name is Nigel Kennedy.
22: Piotr Beczoła.
23: It's your friend Lang Lang.
24: Nazywam się Rafał Blechacz i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia RMF Classic.

0: Kismet w RMF Classic, a wcześniej O Sole Mio. Na dobre rozpoczęcie tej godziny naszego spotkania zaśpiewali José Carreras, Placido Domingo, Luciano Pavarotti. Towarzyszyła im natomiast orkiestra opery rzymskiej.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: Jaki jeden współczesny przedmiot wstawilibyście na wystawę sklepu Wokulskiego dla przyciągnięcia uwagi klientów? O, wasza wyobraźnia nie ma granic, to od razu muszę przyznać, sprawdzając wszystkie zgłoszenia, które do tej pory nadesłaliście. To ostatnie minuty na wysłanie swojego pomysłu za pomocą formularza dostępnego na rmfclassic.pl w zakładce konkursu. O 12.30 dowiemy się, kto dzisiaj otrzyma od nas, bo są nagrody przewidziane za najciekawszą odpowiedź, kolekcjonerskie wydanie lalki Prusa i koszulka z wizerunkiem jednego z bohaterów tej powieści. rmfclassic.pl, tam znajdziecie formularz, a pytanie, jeszcze raz przypomnę, brzmi: jaki jeden współczesny przedmiot wstawilibyście na wystawę sklepu Wokulskiego dla przyciągnięcia uwagi klientów?

Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment lalki ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 13:30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wracamy po wakacjach.
2: Od września w RMF Classic budzę Was wcześniej niż do tej pory. Śniadanie mistrzów już od 6.30. A w programie poranny niezbędnik informacyjny i muzyka, która zrobi Wam dzień. Łukasz Wojtusik.
3: Od 9.30 pokażemy Wam niezwykły i fascynujący świat z lalki Prusa w nowoczesnym wydaniu. Czy Wokulski mógłby dziś handlować w internecie? Jakie szanse miałaby Łęcka na popularnym portalu randkowym? Codziennie mamy dla Was kolekcjonerskie piękne wydania lalki, a o 13.30 słuchamy powieści czytanej przez Andrzeja Seweryna, Ula Urzędowska.
4: W piątki od 15 zabieram Was do kina. Nowości, premiery, festiwale i ploteczki ze świata filmu. To wszystko w magazynie Kino w roli głównej. Magda Juszczyk.
5: A po godzinie 18 rozgrzewamy się przed niedzielną listą przebojów muzyki filmowej. Atmosferę wieczoru podgrzewam ja, Jadwiga Polus.
1: RMF Classic wraca z nowościami po wakacjach. Tęskniliście?
6: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji. Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
18: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
19: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
21: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: Po reklamie.

Za kilka minut Józef Strauss i One Sorgen w wykonaniu filharmoników wiedeńskich, których poprowadzi Lorin Mazel, najpierw w RMF Classic Antonio Vivaldi i Allegro z koncertu G-moll na skrzypce, dwa flety proste, trzy oboje i fagot z dedykacją do tego wszystkiego dla jej wysokości królowej Saksonii. Fabio Biondi i Europa Galante.

0: One z organ Józefa Strausa w RMF Classic. Pytanie w dzisiejszej odsłonie konkursu brzmiało: jaki jeden współczesny przedmiot wstawilibyście na wystawę sklepu Wokulskiego dla przyciągnięcia uwagi klientów? No to dowiemy się, kto otrzyma od nas za swój pomysł dzisiaj nagrody.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: Pani Beata napisała: przedmiotem, który przyciągnąłby uwagę klientów, mogłyby być piękne, nowoczesne buty balowe na wysokiej szpilce w głębokim, czerwonym kolorze. Umieszczenie na wystawie sklepu Wokulskiego nowoczesnych balowych butów na szpilce wywołałoby ogromne zainteresowanie warszawianek z czasów lalki Bolesława Prusa. Ich niezwykły wygląd, elegancja i wysoki obcas byłyby czymś zupełnie nowym, dlatego przyciągałyby uwagę przechodniów i wzbudzały ciekawość. Modne warszawianki, szczególnie zamożne, chciałyby kupić takie buty, aby wyróżniać się podczas balów i przyjęć. Wystawa zachęcałaby je do wejścia do sklepu, gdzie Wokulski mógłby zaprezentować również inne luksusowe towary. Dzięki temu szpilki stałyby się skuteczną reklamą całego sklepu. Wokulski zyskałby opinię kupca, który sprowadza modne i wyjątkowe produkty. Jego sklep stałby się symbolem nowoczesności i elegancji, co przyciągnęłoby jeszcze więcej klientek i zwiększyło sprzedaż. Pani Beata zrobiła tutaj bardzo sprytną rzecz, bo rzeczywiście pojawiło się mnóstwo propozycji związanych z najnowszą technologią dostępną nam obecnie. Ale pani Beata poszła o poziom wyżej w swojej propozycji, bo tak przypuszczam, że na widok współczesnej technologii wielu uciekłoby z przerażeniem i krzykiem, że czary w XIX wieku. A pani Beata zagrała na sprawie ponadczasowej, odwiecznej próżności w najlepszym tego słowa znaczeniu. Kobiety zawsze chciały dobrze wyglądać, a mężczyźni zawsze chcieli, żeby kobiety były szczęśliwe, bo nie mieli nigdy innego wyjścia. Dlatego pani Beata otrzymuje od nas dzisiaj nagrody. Gratuluję. Małe techniczne problemy z połączeniem telefonicznym nie pozwalają nam porozmawiać teraz w RMF Classic, ale przekazujemy najserdeczniejsze pozdrowienia dla córki pani Beaty. Nagrody wysyłamy. Kolejna szansa na otrzymanie od nas zestawu nagród już jutro od godziny 10 w RMF Classic.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: W RMF Classic.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Zaczynałam śpiewać na estradzie, to od razu pierwszą pracę, jak dostałam, od razu z Marylką.
3: To taka głęboka woda.
2: No od razu. Było tak, że ja, słuchaj, w maju zdałam maturę i bardzo byłam szczęśliwa.
3: I zaliczyłaś najlepszą lekcję życia.
2: Absolutnie.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
4: W najbliższym programie porozmawiam z wokalistką, kobietą wywodzącą się z niezwykle muzykalnej rodziny, Magdą Steczkowską.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Reklama.
5: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
6: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od

0: 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

Jest 16:46. Słuchacie magazynu Popkultura w RMF Classic z najpiękniejszą muzyką filmową. Za chwilę u nas Sting zaśpiewa, później posłuchamy muzyki Ennio Morricone z filmu Cinema Paradiso, a na razie posłuchamy fragmentu z czterech pór roku Antonio Vivaldiego. Gra zespół Europa Galante, a od skrzypiec prowadzi Fabio Biondi.

0: Kultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
1: Tak jest, to jest właśnie nasza nowa propozycja, program, który mam przyjemność prowadzić i na który zapraszam od poniedziałku do czwartku, zawsze między 15 a 18. Co jeszcze mamy poza tym dla Was? Możecie to sprawdzić cały czas, zaglądając na stronę internetową rmfclassic.pl i na nasze social media. Tam znajdziecie sporo informacji o tym, co się u nas zmieniło na antenie od 1 września i co szykujemy dla Was niebawem. A w tym programie jeszcze po 17 wpadnie do nas Magda Juszczyk z nowościami kinowymi, a potem jeszcze opowiem, co będzie działo się na Festiwalu Muzyki Filmowej Brazwood Soundtrack w Gdańsku i Sopocie już za kilka dni. Sporo zmian w ramówce, ale nie zmienia się to, że zawsze, przede wszystkim, gramy dla Was najpiękniejszą muzykę filmową. Za chwilę u nas ta z filmu Cinema Paradiso, która przy okazji, przypomnę, rządzi na szczycie listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic, a teraz Sting i jego wielki przebój Englishman in New York.

0: Morricone. Jego muzyka kończy tę godzinę programu. Zbliża się 17:00. W studiu warszawskim jest już z nami Kasia Sobiechowska-Szuchta. Witam cię ponownie.
1: Witam ponownie, dzień dobry.
0: Co nowego w faktach o 17:00?
1: Między innymi o tym, że Izabela Rossellini jest w Warszawie, kręci u nas nowy film i łączy pracę na planie ze zwiedzaniem stolicy i relacjonuje to w mediach społecznościowych. Zapraszam na fakty o 17:00.
2: Reklama. To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
3: Drodzy film miłośnicy, zapraszam serdecznie od 11 do 13 września do Trójmiasta na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Filmowej Brasswood Soundtracks. Kompozycje z najlepszych filmów i seriali w oryginalnych, orkiestrowych i elektronicznych wykonaniach. Wiedźmin, Chłopi 1670, The Addams Family, muzyka z filmów Davida Lyncha, oryginalni twórcy muzyki Stranger Things. W programie także parada, masterclassy, spotkania i rozmowy z oscarowymi twórcami. Bilety dostępne na www.brasswoodfestival.pl. Zapraszam serdecznie. Dyrektor artystyczny Łukasz Rostkowski.
4: Teraz w

0: Jest 17, jest z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, zatem zapraszamy na ostatnie już dziś fakty RMF Classic.
1: Ostatnią rzeczą, której dziś potrzebuje Trybunał Konstytucyjny, to kolejny polityk, ocenił Karol Nawrocki. Jutro Sejm zdecyduje, czy Maciej Berek, były minister do spraw wdrażania polityki rządu, zostanie nowym sędzią Trybunału. Czy to oznacza, że prezydent nie przyjmie ślubowania, jeśli Sejm powoła Macieja Berka? Jasna deklaracja z ust prezydenta w tej sprawie nie padła, jednak jak mówił Karol Nawrocki, Maciej Berek to polityk, który jest bardzo bliskim współpracownikiem premiera Donalda Tuska.
2: Po to zostawałem prezydentem Polski, żeby sytuację w Trybunale Konstytucyjnym naprawić, a nie zapychać Trybunał Konstytucyjny kolejnymi politykami. To nie jest decyzja, nie chcę Państwu powiedzieć, że nie powołam pana ministra Berka.
1: Przypomnę, że prezydent odniósł się do dzisiejszej zapowiedzi prokuratury, która chce przesłuchać Karola Nawrockiego w sprawie śledztwa dotyczącego niedopuszczania sędziów Trybunału do orzekania. Jak zadeklarował prezydent, tu cytat, z pewnością dojdzie do takiego przesłuchania. Jeden z dwóch mężczyzn podejrzanych o próbę ataku dronowego na lotnisko w Lipsku prawdopodobnie miał kontakt z rosyjskimi służbami i łączony jest z podpaleniem marketu budowlanego w Łodzi. W lipcu 2024 roku, podał niemiecki Der Spiegel. Według ustaleń tygodnika sierpniowa próba ataku była szerzej zakrojona niż przypuszczano do tej pory. Śledczy zakładają obecnie, że do akcji użyto trzech dronów. Podejrzani to mężczyzna z łotewskim paszportem, urodzony w Rosji oraz Rosjanin pochodzący z Białorusi. Ukraińskie wojsko uszkodziło rosyjski okręt desantowy w Sewastopolu w okupowanym Krymie, poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Z kolei marynarka wojenna powiadomiła o uderzeniu w statek dostawczy w portowym mieście Soczi w Rosji. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrzej Sybicha zapowiedział nową dynamikę w rozmowach o pokoju w wojnie z Rosją. Ocenił, że doprowadzenie do zakończenia rosyjskiej agresji bez udziału strony amerykańskiej jest nierealne.
3: Popołudniowe fakty RMF Classic.
1: Zaglądamy teraz do Sopotu. Tam na plaży po wakacjach zrobiło się luźniej. Są tam głównie seniorzy, rodziny z małymi dziećmi, studenci i zagraniczni turyści. A przy Molo sezon kąpielowy trwa najdłużej w Trójmieście. Ratownicy będą tam aż do 13 września.
4: Oj, polecamy wszystkim we wrześniu. Jest najwspanialej. Morze spokojne. Ucieszyliśmy, że są ratownicy, ale nasze dzieci teraz nie będą wchodzić, tylko moczą stopy.
5: Bardzo fajnie. Jest pogoda akurat perfekcyjna.
6: A kiedy zaczynasz rok szkolny w Kanadzie?
5: 8 września.
6: Czyli trochę takie wydłużone wakacje.
5: Tak, dzisiaj idziemy do Gdańska, to już jutro tak wracamy, to był super tydzień.
7: Nic się takiego nie dzieje, ale my doceniamy ten spokój i zawsze na niego liczymy.
6: Czy to jest już trochę taka nostalgia kończących się wakacji, tak patrząc, no to jaki jest spokój tutaj w Sopocie?
7: Tak, dokładnie, całkowicie inaczej wygląda Monciak, alejki, wszystko, cała plaża.
6: Jak reagują plażowicze, widząc, że wy jeszcze jesteście?
7: Zawsze się pytają, do kiedy jesteśmy i się cieszą, że chociaż jedno stanowisko jeszcze zostało.
1: Mówili wypoczywający i Paulina Gogiewicz, ratowniczka sopockiego WOPR, z którymi rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. W Warszawie trwają zdjęcia do The Painted Bride. Jedną z gwiazd tego filmu jest Isabella Rossellini, znana z Blue Velvet czy Conclave. Pracę na planie włoska aktorka łączy ze zwiedzaniem stolicy, co relacjonuje w swoich mediach społecznościowych. Odwiedziła m.in. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W związku z filmem w stolicy jest też aktor znany z hitowego serialu The Bear. Jeremy Allen White gra główną rolę w The Painted Bride. Moja rola jako prowadząca fakty RMF Classic kończy się na dziś. Słyszymy się jutro o 13. Kasiu, opowiedz nam jeszcze o pogodzie.
0: Oczywiście, a z nami w popołudniowych faktach była Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Wielkie
1: dobrego
0: dzięki.
1: Dobrego popołudnia, dziękuję.
0: Do usłyszenia.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Czwartkowe popołudnie, raczej pogodne, ale są miejsca, gdzie chmur jest więcej i jeszcze może przelotnie pokropić na północnym wschodzie, północnym zachodzie i miejscami na Podhalu. Na termometrach 18-19 stopni na wybrzeżu, 22 w centrum, 23-24 na południowym zachodzie. Wiatr słaby, umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. Jutro bardzo podobnie, chmury na zmianę ze słońcem, miejscami przelotny deszcz i ciepło do 26 stopni na zachodzie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: RMF Classic. Zatrzymaj się i posłuchaj.
10: Cześć, mówi Edyta Górniak.
11: Hi, I'm Kylie Minogue.
12: Z tej strony Natalia Kukulska.
13: Hi, this is Katie Melua. You're listening to RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: To była muzyka z filmu Podniebna, poczta Kiki w RMF Classic. Jest 11,5 minuty po 17, a ja zapraszam na kolejną godzinę w magazynie Pop Kultura. Katarzyna Chnat, będę z wami do 18.
1: Pop Kultura w RMF Classic.
0: A teraz zgodnie z obietnicą przybyła do nas Magda Juszczyk, która jest już w warszawskim studiu i która opowie, co nowego w świecie kina. Cześć Magdo.
2: Dzień dobry. Witam cię, Kasiu, po wakacjach. Ze słuchaczami miałam okazję się już wczoraj przywitać, ale dobrze cię słychać w takiej w sumie jeszcze letniej aurze. Ja oczywiście jestem pochłonięta przez sprawy kina, ale wyznam, że ten film obejrzałam z obowiązku, ten, o którym chcę wam dzisiaj opowiedzieć.
0: No to powiadaj.
2: Pomyślałam sobie, szykuje się opowieść jakiegoś kina familijnego i trzeba będzie przeżywać wypreparowaną z myślą o młodym głównie widzu przypowieść o rodzinie. I tak, owszem, film 500 mil opowiada o rodzinie, w której jest dwójka dzieci, dziadek, rodzice, ale jest też życiowy dramat. No i przedstawienie tej historii rozpadu istniejącego świata wcale teraz nie powinno być dla was triggerem, jakimś zniechęcaczem, bo ten film działa nie traumatycznie, ale terapeutycznie. Różnie się mogą wydarzyć, potoczyć sprawy w rodzinie. A tutaj nie chcę wam zdradzać za dużo, jak zbudowano scenariusz, by nie psuć odbioru, efektu, który robi wrażenie, bo ta układanka jest naprawdę misterna. Z tych wszystkich elementów układa się nam bardzo przejmujący dramat, ale też piękna historia, budująca, o miłości między ludźmi w rodzinie. Będziecie też zachwyceni aktorstwem. I widzimy tutaj chłopca, który grał w oscarowym filmie Jojo Rabbit, Roman Griffin Davis, a także Bill Nye się pojawia w roli dziadka. No i to jest aktor, który zawsze kradnie serce. Scenerie są niesamowite. Irlandia to po prostu jest jakaś bajka stworzona specjalnie dla kina. Relacje między braćmi są przepiękne, między dziadkiem a wnukami. No i jest jeszcze ścieżka dźwiękowa, w której wracają covery śpiewane przez jedną z bohaterek. No i jutro w magazynie Kino w roli głównej będę miała asy w rękawie, podwójne zaproszenia na 500 mil. Dodam jeszcze, że 6 września dochód z projekcji filmu 500 mil w kinach przekazany zostanie na cele Fundacji Słonie na Balkonie, która zajmuje się dziećmi w kryzysie. No i to tyle ode mnie, chociaż filmów będzie cały ogrom w weekend.
0: Bardzo ci dziękuję, Magdo. Oczywiście
2: ja
0: po
2: też.
0: Więcej zapraszamy naszych słuchaczy jutro po 14 do twojego programu.
2: Po 15.
0: Po 15. No
2: do 19.
0: Właśnie. Gdzież sama zapraszam. Jeszcze się wszystkiego nie nauczyłam. Mówiłaś o filmie zatytułowanym 500 mil. A tak się
2: jest.
0: Składa, że na naszej ścieżce dźwiękowej teraz 300 mil do nieba. Taki
2: naprawdę?
0: Tytuł.
2: Naprawdę? To jest magia,
0: tytuł.
2: To są czary.
0: No, tak się czasem zdarza i muzyka Michała Lorenca. Zapraszamy bardzo serdecznie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Szok. Polski przedsiębiorca zbił kapitał za wschodnią granicą.
2: I to już w XIX wieku.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Przed wami ludzie czynu i próżniacy, szczerze kochający i hipokryci, ci z wyższych sfer i ci marzący o wielkości. Słowem, Polska taka jak dziś.
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie. Lalka. Kolejny odcinek już o 20.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: First Women. Od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
3: Po reklamie.

0: Pop Kultura. Popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: Opowiadam dziś Państwu w naszym magazynie o różnych ciekawych wydarzeniach i przed nami kolejne, bo chcę przypomnieć, że we wrześniu w Sopocie i Gdańsku festiwale poświęcone muzyce filmowej i jej wyjątkowej roli w budowaniu emocji, napięcia i atmosfery kina, czyli Brazzwood Soundtracks Festival. A w programie znajdą się koncerty inspirowane najbardziej rozpoznawalnymi motywami muzycznymi wielkiego i małego ekranu. Ale Brazzwood Soundtracks to nie tylko koncerty, to również wyjątkowe spotkania w ramach Brazzwood Academy. I o tym mówi dyrektor artystyczny festiwalu Łukasz Luc-Rostkowski, z którym rozmawiała Jadwiga Polus.
2: Nawiązujemy współpracę z Uniwersytetem Gdańskim i z Ministerstwem Nauki i właśnie rozpoczynamy też Brazzwood Academy, czyli to będzie seria spotkań edukacyjnych, paneli. No między innymi te śniadania mistrzów, które będą w Sopocie 12 września, należą do tego cyklu. To są spotkania otwarte, darmowe, dostępne. I w ramach tego cyklu już zaczynamy festiwal właśnie takim biforem 11 września, gdzie na stoczni w Gdańsku planujemy pokazać film dokumentalny o grupie Miłość w ramach takiego doc, Music Docs, czyli filmy dokumentalne, muzyczne w dokach, a później koncert Piotra Orzechowskiego i Kuby Więcka oraz Mikołaja Trzaski, oczywiście też wybitnego kompozytora muzyki filmowej. Także mamy takie dwa koncerty właśnie w stoczni i oprócz spotkań w sobotę właśnie planujemy bardzo duży moduł spotkań z twórcami filmów w niedzielę na Uniwersytecie Gdańskim. Już teraz Państwa zapraszam, planujemy panele z twórcami serialu 1670, planujemy spotkania, mamy taki moduł, który wymyśliliśmy, morfologia kina, analiza scen filmowych, gdzie różne działy filmu spotykają się, ażeby przeanalizować daną scenę kultową filmową i patrzą na ją ze swojej perspektywy, kostiumów, kamery, operatorki, reżyserii, a później mamy jeszcze barometr kina, rozmowa o tym, kiedy dana historia jest gotowa do tego, żeby była ekranizowana, kiedy jest dobry czas na daną historię w kinie, więc takie bardzo nietypowe rozmowy. Tu będzie też szansa do pitchowania projektów przez studentów i przez młodych filmowców. Chcemy im stworzyć szansę, żeby w krótkim czasie przedstawili swój projekt i z gościem, reżyserem, którego też ujawnimy niedługo, będziemy po prostu podpowiadać, analizować, rozmawiać na ten temat, bo to się okazuje niezwykle istotne, kiedy daną historię próbujemy ekranizować i czy świat jest gotowy na to.
1: Brazzwood Soundtracks już niebawem w Sopocie i Gdańsku. Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu. Będziemy jeszcze o nim mówić na naszej antenie. Przeczytacie o tym więcej również na rmfclassic.pl. A my wracamy do muzyki. Aktualnie przenosimy się do średniowiecznej Anglii. Klimat stworzy nam zespół Clannad i ich muzyka do serialu Robin Hood.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najbliższym odcinku udowadniam, że choć wakacje za nami, to kulturalne lato w pełni. Będzie narodowe dziadów czytanie, charytatywne po krakowskich błoniach bieganie i największe w Europie spotkanie łazików marsjańskich na polskiej ziemi.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Jest 17.41, słuchacie RMF Classic z najpiękniejszą muzyką filmową. U nas już niebawem kompozycja Ludwika Göranssona z filmu Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. Będzie Ella Fitzgerald i Louis Armstrong. Tuż przed 18.00 temat tytułowy z Anioł w Ameryce. A teraz opowieści Lasku Wiedeńskiego Jana Strausa II. To wykonanie filharmoników wiedeńskich, których prowadzi Willy Boskowski.

Opowieść Lasku Wiedeńskiego Jana Strausa II grali Filharmonicy Wiedeńscy, prowadził Willi Boskowski. A moje dzisiejsze opowieści w magazynie Popkultura RMF Classic już powoli się kończą. Na kolejne spotkanie zapraszam w poniedziałek po godzinie 15, bo jutro po południu antenę przejmie Magda Juszczyk w programie Kino w roli głównej, jak zawsze w piątki po południu. Natomiast jeszcze dziś o 18 pasaż ekonomiczny, a później powita Was Tytus Hołdys i zaprosi na swój program Między Ścieżkami. Ja kłaniam się pięknie, dobrego wieczoru życzę i na dowidzenia ode mnie jeszcze muzyka Ludwika Goransona z filmu Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. Katarzyna Chnat, do usłyszenia.

0: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
1: Heaven, I'm in heaven, and my

0: reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
0: Po reklamie.

0: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
1: Ekonomiczne podsumowanie dnia ma dla nas Krzysztof Berenda. Dzień dobry, jakie masz dla nas wieści?
2: Dzień dobry, źle się dzieje w państwie niemieckim, a dokładnie w niemieckiej gospodarce. To dla nich duży problem finansowy i prestiżowy, ale to też będzie miało przełożenie także i na nas. Po pierwsze, problemy ma niemiecka branża motoryzacyjna, Volkswagen. Zabiera się do zamknięcia w najbliższych latach aż 4 swoich fabryk za Odrą. Niemcy przegrywają rywalizację z chińskimi producentami, ale także z kosztami pracy. Część produkcji przeniosą więc do Czech, na Słowację i do Polski. To u nas mają powstawać teraz elektryczne, dostawcze samochody Volkswagen. W Niemczech zwolnionych ma zostać nawet 100 tysięcy pracowników całego koncernu. Problem ma także niemiecka branża meblarska. Wniosek o upadłość złożył niemiecki producent mebli Domo Collection. To ważne dla Polski, bo firma ma swoją fabrykę właśnie u nas. To są zakłady Oflor we wsi Psarskie, koło Śremu. Ta fabryka zatrudnia około 250 osób. Na razie pracuje, poszukiwany jest nowy właściciel, ale to wszystko pokazuje, jak silnie gospodarki naszych krajów są powiązane. Po tych informacjach widać, że tanieją zagraniczne waluty, a polski złoty się umacnia. Euro kosztuje teraz 4,32 zł, dolar 3,72, frank szwajcarski 4,61, a brytyjski funt 5,03 zł.
0: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
1: Na kolejny pasaż ekonomiczny zapraszamy jutro rano w śniadaniu mistrzów u Łukasza Wojtusika. A teraz antenę przejmuje Tytus Hołdys i zaprosi Was na pierwszy po wakacjach program Między Ścieżkami.
3: Między Ścieżkami, czyli najpiękniejsza muzyka filmowa według Tytusa Hołdysa.

Tytus Hołdys, kłaniam się nisko i zapraszam na pierwszy odcinek szóstego już sezonu programu Między Ścieżkami w radiu RMF Classic. To audycja, w której opowiadam o świecie kina i o świecie muzyki filmowej. Audycja, w której odkrywamy perełki, powracamy do klasyki, ale też i bacznie przyglądamy się wszelkiego rodzaju nowościom. I już nie mogę się doczekać tego, co ten nowy sezon Między Ścieżkami nam przyniesie. Patrząc tak na sam kalendarz zbliżających się premier, to wygląda na to, że jeszcze w tym roku czeka nas sporo dobrego. A to nasze dzisiejsze spotkanie chciałbym potraktować się poniekąd jako takie małe podsumowanie tych minionych wakacyjnych miesięcy, kiedy to Między Ścieżkami akurat nie podróżowaliśmy, a przecież w te wakacje swoją premierę miały naprawdę wielce wyczekiwane produkcje, w tym chociażby Odyseja Christophera Nolana, o której oczywiście dziś troszkę opowiem, której także dziś wysłuchamy. Ale ta podróż rozpoczęła się od muzyki z filmu, z którym to was jeszcze w czerwcu zostawiłem. Ostatni utwór przed wakacyjną przerwą to była suita z produkcji Supergirl, muzyka Claudii Sarné. Spore oczekiwania względem tej kolejnej produkcji spod szyldu DC. W finale niemały jednak zawód. Dziś tak powracając właśnie myślami do tego tytułu, zagrałem na start utwór Supergirl, gdyż co by o tym filmie nie mówić, to akurat muzycznie zarzucić mu za wiele nie można. Natomiast te minione miesiące, jeśli chodzi o kino superbohaterskie, należały przede wszystkim do nowego Spidermana. Wielkim hitem okazała się być produkcja Spiderman, całkiem nowy dzień, rozbiła box office na koncie tego tytułu już ponad 2 miliardy dolarów. Do tego ciepłe przyjęcie także ze strony krytyków, no i kolejna jakże udana partytura autorstwa Michaela Giacchino, muzyka, która już teraz w radiu RMF Classic wybrzmi. Pozwólcie, że tematy z tego filmu przeplotę tylko dodatkowo wykorzystaną tutaj jeszcze przez filmowców piosenką Loser Tame Impala. W Między Ścieżkami to się nie zmienia, jak zawsze, kolorowo.

0: tu RMF Classic. Między ścieżkami prowadzi nas Tytus Hołdys. Ciąg dalszy już za chwilę.
1: Reklama.
2: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam. Trudne decyzje, niebezpieczne interwencje i emocje, które nie kończą się wraz ze służbą. Oglądaj nowy sezon serialu Policjantki i Policjanci od poniedziałku do piątku o 19 w czwórce.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: First Women. Od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
8: Aha.
7: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
1: Po reklamie.

Szósty sezon programu Między Ścieżkami, pierwszy odcinek tegoż właśnie sezonu. To spotkanie rozpoczęliśmy od kina superbohaterskiego. Przypomnieliśmy sobie muzykę Claudii Sarné z produkcji Supergirl, ale wybrzmiał również i nowy Spider-Man. To z kolei muzyka Michaela Giacchino, jakże odmienna względem poprzednich części Spider-Mana. Ilustracja zdecydowanie bardziej intymna. Tak zresztą sam Giacchino podszedł do tej konkretnej historii, wiedząc, że Peter Parker zaczyna poniekąd od zera, tak i Giacchino zdecydował się te swoje gotowe już tematy okroić do minimum, skupić się na pojedynczych dźwiękach i nimi właśnie nieść historię osamotnionego tutaj superbohatera. A że Michael Giacchino to człowiek bezustannie wręcz zajęty, to od razu jeszcze jeden nowy tytuł z jego filmografii. Przed momentem na naszej antenie wybrzmiała z kolei muzyka z produkcji Koniec ulicy Dębowej. O co w tym filmie chodzi? Otóż przedziwne zjawisko sprawia, że jedno podmiejskie osiedle przenosi się w nieznane miejsce, miejsce, w którym na ludzi zaczynają polować dinozaury. Szalony pomysł, bardzo udane wykonanie. W obsadzie Anne Hathaway i Ewan McGregor. To film, który na pewno przypadnie do gustu wszystkim miłośnikom kina późnych lat 80. i tych wczesnych lat 90. A już sama muzyka Michaela Giacchino zachęca do wybrania się na koniec ulicy Dębowej. Aktorsko. Ten rok z kolei zdecydowanie należy do wspomnianej przeze mnie Anne Hathaway. Koniec ulicy Dębowej to jeden tytuł, natomiast w maju w kinach wyświetlany był przecież Diabeł ubiera się u Prady 2, zaś w lipcu premierę miała wielce wyczekiwana Odyseja Christophera Nolana, w której to właśnie Anne Hathaway wcieliła się w postać Penelopy i stworzyła bardzo udaną kreację. Oscarowa nominacja w tym przypadku mnie nie zaskoczy, tak jak i pewna wydaje się być nominacja za muzykę Ludwika Goransona. Ta muzyka mnie osobiście zachwycająca, choć dochodziły do mnie i związane z tą oprawą jęki zawodu. Już teraz posłuchajmy Odysei.

0: stacją RMF Classic. Między ścieżkami prowadzi nas Tytus Hołdys. Ciąg dalszy już za chwilę.
1: Reklama.
2: A może u Tiffany'ego? Za drogo. Lepiej wybierz śniadanie mistrzów w RMF Classic. Tylko tu znajdziesz najświeższe fakty, zawsze aktualną prognozę pogody, ciekawostki naukowe, historyczne i motoryzacyjne, a na dokładkę sporą porcję najpiękniejszej muzyki. Śniadanie mistrzów.
3: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
4: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
5: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
6: Kto zdobędzie Złotego Lwa?
7: Czyj film zachwyci, a jaki rozczaruje?
6: Która gwiazda błyśnie na czerwonym dywanie?
7: A która w gondoli?
5: W podróż do magicznej Wenecji zabierają Was prawdziwi pasjonaci kina.
6: Natalia Ryba.
7: Jacek Cykan.
5: Słuchaj relacji z festiwalu w RMF Classic.
8: Relaksu z klasą życzy partner wizyty na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji Marka Claire, właściciel salonów z włoskimi meblami i wyposażeniem wnętrz.
9: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
10: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
11: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

Chasing the Escaping Sun, kompozycja zamykająca Odyseję Christophera Nolana, kolejna jakże znakomita, jakże udana praca Ludwika Goransona. Kompletnie zauroczył mnie dźwięk w tej produkcji podczas seansu. Odsłuch samej ścieżki poza obrazem może stanowić wyzwanie, ale jest to wyzwanie, którego warto jest się podjąć, tym bardziej, że oprawa ta skrywa w sobie naprawdę wiele pomysłowych rozwiązań. Oddaję na moment głos samemu kompozytorowi, tak Ludwik Goransson mówił o pracy nad Odyseją. Proces zawsze zaczyna się tak samo, od przeczytania scenariusza i późniejszych, długich rozmów z Chrisem na temat jego wizji brzmienia. W przypadku Odysei zależało mu na czymś świeżym, na czymś odmiennym od tych dobrze nam znanych, klasycznych i w swoim charakterze wręcz romantycznych orkiestracji z innych filmów o starożytnej Grecji. Wyzwaniem było przełamanie tych schematów i stworzenie nowego brzmienia na bazie autentycznych, pradawnych instrumentów. Odyseja to film, który nie pozostawia widzów obojętnym i to wydaje się mi być jego największą zaletą, że będąc jednak szalenie wielką, szalenie ambitną produkcją, skłania nas do intymnych wręcz refleksji. Ja, wychodząc z kina, dawno już nie miałem w swojej głowie tylu myśli, tylu pytań związanych z tym, czego przed momentem w tym kinie doświadczyłem. Odyseja potrafi inspirować. Niektórzy filmowcy właśnie na bazie tego dzieła Homera tworzą prawdziwie autorskie opowieści. Przykładem takiego dzieła jest film Bracie, gdzie jesteś, braci Coen. To soundtrack z tej produkcji.

Muzyka z filmu Braci Coen, piosenki z obrazu Bracie, gdzie jesteś, wybrzmiały w radiu RMF Classic. To zdecydowanie jedna z tych najbardziej udanych produkcji w dorobku tego duetu. Produkcja, jak to w ich przypadku też często bywa, bardzo muzyczna. Jedną z głównych ról w tym filmie zagrał Tim Blake Nelson, który pojawił się także w ostatnim w pełni wspólnie nakręconym przez Coenów tytule, czyli w filmie Ballada o Busterze Scruggsie. Muzykę skomponował tu Carter Burwell, stały współpracownik Coenów, a sam obraz otrzymał 3 Oscarowe nominacje za scenariusz adaptowany, kostiumy oraz piosenkę. Ta muzyka i ta piosenka, utwór When a Cowboy Trades His Spurs for Wings, gdy cowboy zamienia ostrogi na skrzydła, już teraz w Między Ścieżkami.

W Radiu RMF Classic słuchacie pierwszego odcinka szóstego już sezonu programu Między Ścieżkami. To nasze pierwsze powakacyjne spotkanie. Spotkanie, w którym głównie tak muzycznie, filmowo podsumowujemy te najważniejsze premiery oraz wydarzenia minionych miesięcy, minionych tygodni. A do takich wydarzeń właśnie na pewno zaliczyć możemy smutną informację, że 25 sierpnia w wieku 80 lat odeszła od nas Dolly Parton, wielka, wspaniała postać, prawdziwe światełko amerykańskiego folku oraz muzyki country. Dlatego właśnie postanowiłem sięgnąć dziś po to nagranie, po utwór 9 to 5, czyli piosenkę tytułową z produkcji Od 9 do 5, w której to Dolly Parton również zagrała. Zagrała u boku Jane Fonda i Lily Tomlin. Ta piosenka przyniosła Dolly Parton w roku 1981 jedną z dwóch w karierze oscarowych nominacji, a jeśli chodzi o Oscary, to przecież w tym roku, ledwie kilka miesięcy temu, artystka ta otrzymała honorową nagrodę od Amerykańskiej Akademii za swoją działalność charytatywną. Będzie nam brakować Dolly Parton i jej muzyki oraz tego jej wręcz niepowtarzalnego blasku. Georges Delerue i jego suita z filmu Stalowe Magnolie w obsadzie tej produkcji, między innymi Miss Dolly Parton.

Piękna muzyka filmowa, muzyka Georges'a Delerue. To suita ze Stalowych Magnolii. Ten obraz to kwintesencja dobrego kobiecego kina. Film subtelny, ciepły, mądry, a do tego znakomicie zagrany przez całą obsadę. A obsada jest tu naprawdę wybitna. Na ekranie Sally Field, stawiająca pierwsze wówczas kroki w Hollywood i nominowana za swoją kreację do Oscara, Julia Roberts, Daryl Hannah, Shirley MacLaine oraz wspominana dziś przez nas szczególnie Miss Dolly Parton. Moja muzyka jest tak bardzo moja, że trudno mi jest ją oddać w czyjeś ręce. Muszę być naprawdę zaangażowana w produkcję. To tak, jakby ktoś inny zajmował się twoimi dziećmi. Jeśli nie będzie ich dobrze traktować, to wkurzysz się, mówiła kiedyś Dolly Parton. Na szczęście artystka ta pewnego dnia zgodziła się, aby to sama Whitney Houston wykonała jej wielką, miłosną pieśń, utwór I Will Always Love You. Ta pieśń już teraz na naszej antenie. Film Bodyguard.

0: Między ścieżkami. Najlepszą muzykę filmową prezentuje w RMF Classic Tytus Hołdys. Ciąg dalszy już za chwilę.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
8: Takich jak ogórki polskie krótkie, pewni dobrego, teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
10: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
11: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
12: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Po reklamie.

W Radiu RMF Classic trwa pierwsza powakacyjna podróż między ścieżkami najpiękniejszej muzyki filmowej. Sporo się w ciągu tych minionych miesięcy w świecie dużego, jak i małego ekranu wydarzyło. Bardzo jestem zaintrygowany, czego to wy w tych ostatnich tygodniach słuchaliście, jakim filmem bądź też serialem się zachwyciliście. Czy była to Odyseja Nolana, a może był to jakiś inny tytuł? Czekam na wasze maile. Mój adres to tytus.holdys@rmfclassic.pl. Przed momentem w programie pojawiła się z kolei najnowsza praca Stevena Price'a. To tytuł, który miał niedawno swoją światową premierę. Premiera polska dopiero jednak przed nami. W listopadzie bowiem przyjdzie nam spotkać się ze Strusiem Pędzi Wiatrem i z Zemstą Kojota. To produkcja bardzo ciekawa, zwłaszcza jeśli chodzi o wszystkie związane z nią sprawy zakulisowe. Początkowo nakręcona i wyprodukowana przez studio Warnera, później przez włodarzy tegoż studia, zamknięta w sejfie na dobrych kilka lat. I kiedy wydawało się, że tytuł ten już nigdy nie ujrzy światła dziennego, prawa do Coyote vs. Acme, to tytuł oryginalny, wykupiła inna firma, niejakie Ketchup Entertainment, i to właśnie dzięki niej tytuł ten pojawił się w końcu w kinach. Pojawił się, zbierając niemal same dobre recenzje. Co ważne, w sposobie realizacji obraz ten przypomina takie animkowe filmy jak Kto wrobił królika Rogera czy też Space Jam, co oznacza, że mamy tutaj połączony świat tej klasycznej rysunkowej animacji z grą aktorską. A sam pomysł równie ciekawy, bezustannie wybuchający i przegrywający pojedynki ze Strusiem Pędzi Wiatrem Kojot postanawia pozwać dużą firmę Acme, w czym pomaga mu ludzki właśnie prawnik. Czekamy bardzo na polską premierę tego tytułu w reżyserii Dave'a Greena, który to w swojej filmografii ma m.in. zdecydowanie gorzej przyjęte Wojownicze Żółwie Ninja, Wyjście z Cienia. Muzyka Steve'a Jablońskiego z tejże produkcji już teraz. Posłuchajmy kilku tematów z takich oto Wojowniczych Żółwi Ninja.

Wojownicze żółwie ninja, muzyka autorstwa Steve'a Jablońskiego. To kompozytor zapewne najbardziej znany z pracy nad serią Transformers. W jego dorobku znajdziemy jeszcze produkcje takie jak Wyspa ze Scarlett Johansson, Grę Endera z Harrisonem Fordem, Ocalonego z Markiem Wahlbergiem, czy też obraz Gangster Squad, Pogromcy Mafii. Tu obsada robi szczególne wrażenie. Na ekranie chociażby Sean Penn, Ryan Gosling, Josh Brolin i Emma Stone. Efekt jednak nie najlepszy, a to głównie za sprawą kolejnych dokrętek, scenariuszowych zmian i wpływu producentów na efekt końcowy, efekt, nad którym nie czuwał już za bardzo sam reżyser obrazu Ruben Fleischer. Moje podejście jednak od lat jest takie samo. Każdemu filmowi warto jest dać szansę, może i wy dzięki tym dźwiękom Steve'a Jablońskiego dacie taką szansę właśnie temu tytułowi. Gangster Squad, Pogromcy Mafii.

0: Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
2: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
3: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
2: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
4: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

Volker Bertelmann, znany też jako Hauszka, to obecnie jeden z najbardziej zapracowanych twórców muzyki filmowej. Kiedy tak przygotowując to nasze dzisiejsze, pierwsze powakacyjne spotkanie między ścieżkami najpiękniejszej muzyki filmowej, zerknąłem w jego filmografię, to mym oczom ukazała się naprawdę potężna lista tytułów. W zeszłym tylko roku Volker pracował nad oprawą do 7 różnych produkcji. W tym roku tych produkcji jak na razie mamy 4, ale to nie wszystko, bowiem zapowiedzianych zostało kolejnych 5 tytułów z muzyką Volkera Bertelmana, które mają jeszcze w tym roku ujrzeć światło dzienne. Czy będą to propozycje muzycznie tak udane jak ta? Trzymam za to kciuki. Za nami w Radiu RMF Classic i w programie Między Ścieżkami muzyka z historycznego wojennego dramatu De Gaulle. Ten obraz swoją premierę miał niedawno na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. Jest to film, który w dużej mierze skupia się na czasach II wojny światowej. I co ciekawe, w tym też roku w kinach pojawi się jeszcze jeden film o takiej właśnie tematyce, do którego także Volker Bertelmann zrobił muzykę. Chodzi mianowicie o obraz Niebo nad Normandią. Już sam tytuł wskazuje nam dokładnie to, o czym ta produkcja jest. W obsadzie Brendan Fraser oraz Andrew Scott. Polska premiera kinowa 11 września, czyli za tydzień, zaś premiera muzyczna teraz w Radiu RMF Classic. To Volker Bertelmann i jego ścieżka dźwiękowa do filmu Niebo nad Normandią.

0: reklama.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: W Bratislavi Kantas pod tytułem Smuga Cienia. Od 3 do 13 września wystąpią Daniele Gatti i Staatskapelle Dresden, Giovanni Antonis i Giardino Armonico, Gabrieli Consort and Players i Paul McCrish, Tomasz Gugajs, Jerzy Maksymiuk, Bartłomiej Niziął, Andrzej Filończyk, Akademia Bizantina i Ottavio D'Antone, Ensemble Music Fabric, zespoły NFM i inni. Bilety dostępne w kasie NFM i na www.nfmwroclaw.pl.
6: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w superpromocji. Do soboty. Wybrane artykuły szkolne. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 2 artykuły szkolne objęte promocją, a otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Po reklamie.
10: Dzisiejsze spotkanie między ścieżkami, pierwsze spotkanie powakacyjne, dobiegać będzie już końca. Bardzo się stęskniłem za tymi naszymi czwartkowymi podróżami. To już przecież 6 sezon, ale sami zobaczcie, za nami łącznie już ponad 200 tego typu wspólnych wojaży, ale muzyka filmowa, świat kina potrafią bezustannie zaskakiwać. Jest czego słuchać, jest co oglądać, jest co sobie przypominać, odświeżać. Jest też co odkrywać i na co czekać. Program Między Ścieżkami realizuje dla Was niezawodny Bartłomiej Niedźwiecki. Mój adres mailowy to tytus.holdys@rmfclassic.pl. Zachęcam Was również do kontaktu poprzez moje kanały social media, a zwłaszcza przez stronę na Facebooku, stronę Winylokino Tytus Holdys. Dziś na koniec mała niespodzianka. Dwukrotny zdobywca Oscara, wybitny aktor Sir Anthony Hopkins zdecydował się nagrać swoją pierwszą płytę. Album zatytułowany Life is a Dream w pełni poświęcony swojej własnej autorskiej pracy kompozytorskiej. Płyta ta została zarejestrowana z udziałem Philharmonia Orchestra pod batutą Gustavo Dudamela. Wydawnictwo to zawiera utwory, nad którymi to obecnie 88-letni Hopkins pracował w domowym zaciszu przez ponad 6 dekad. Z jednym utworem z tego właśnie krążka dziś Was zostawię, ale spokojnie, do tej płyty powrócimy jeszcze za tydzień. To utwór Tara, który aktor zadedykował swojej bliskiej kuzynce, której, jak sam powiedział, promienny urok, niezachwiana klasa i spokojny duch stały się inspiracją dla tej lirycznej, wręcz pastoralnej kompozycji. Kłaniam się nisko i do usłyszenia. Tytus Holdys, a to jest Tara, czyli muzyka Anthony'ego Hopkinsa.

0: był program Między Ścieżkami Tytusa Hołdysa. Na kolejne spotkanie zapraszamy do RMF Classic za tydzień o tej samej porze.
1: RMF Classic. Klasyka, ale na luzie.

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 20:30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Skandal. Znana warszawska influencerka prześladowana przez stalkera.
2: Tak było prawie 150 lat temu.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Tu rządzą wielkie ambicje i jeszcze większe namiętności. Dacie się porwać do tego świata?
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już o 20.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid.
7: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
12: Pan Rębiszewski?
13: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Zapraszamy na koncerty 61. w Wratislavii Kantas pod tytułem Smuga Cienia. Od 3 do 13 września wystąpią Daniele Gatti i Staatskapelle Dresden, Giovanni Antonis i Giardino Armonico, Gabrieli Consort and Players i Paul McCrish, Tomas Gugajs, Jerzy Maksymiuk, Bartłomiej Nizioł, Andrzej Filończyk, Akademia Bizantina i Ottavio D'Antone, Ensemble Music Fabric, zespoły NFM i inni. Bilety dostępne w kasie NFM i na www.nfmwroclaw.pl.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
16: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
18: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
17: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland. Po reklamie.
2: Tu Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment Lalki, ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 20.30 w RMF Classic.

Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn. Od paru lat pan Tomasz nie ruszał się z Warszawy, za mało mając już pieniędzy, ażeby błyszczeć na dworach. Za to jego mieszkanie stało się ogniskiem eleganckiego świata i było nim aż do czasu rozejścia się pogłosek, że pan Tomasz postradał nie tylko swój majątek, ale nawet posag panny Izabeli. Jedni twierdzili, że pan Tomasz jest zdeklarowanym bankrutem, drudzy gotowi byli przysiąc, że zataił majątek, aby zapewnić szczęście jedynaczce. Panna Izabela była niepospolicie piękną kobietą. Wszystko w niej było oryginalne i doskonałe. Wzrost więcej niż średni, bardzo kształtna figura, bujne włosy blond z odcieniem popielatym, nosek prosty, usta trochę odchylone, zęby perłowe, ręce i stopy modelowe. Szczególne wrażenie robiły jej oczy, niekiedy ciemne i rozmarzone, niekiedy pełne iskier wesołości, czasem jasno-niebieskie i zimne jak lód. Ciekawym zjawiskiem była dusza panny Izabeli. Gdyby ją kto szczerze zapytał, czym jest świat, a czym ona sama, niezawodnie odpowiedziałaby, że świat jest zaczarowanym ogrodem, napełnionym czarodziejskimi zamkami, a ona boginią czy nimfą uwięzioną w formy cielesne. Panna Izabela od kolebki żyła w świecie pięknym i nie tylko nadludzkim, ale nadnaturalnym. Dla niej nie istniały pory roku, tylko wiekuista wiosna pełna łagodnego światła, żywych kwiatów i woni. Nie istniały pory dnia, gdyż nieraz przez całe miesiące kładła się spać o 8 rano, a jadała obiady o 2 po północy. Nie istniały różnice położeń geograficznych, gdyż w Paryżu, Wiedniu, Rzymie, Berlinie czy Londynie znajdowali się ci sami ludzie, te same obyczaje, te same sprzęty, a nawet te same potrawy, zupy z wodorostów, oceanu spokojnego, ostrygi z Morza Północnego, ryby z Atlantyku albo z Morza Śródziemnego, zwierzyna ze wszystkich krajów, owoce ze wszystkich części świata. Dla niej nie istniała nawet siła ciężkości, gdyż krzesła jej podsuwano, talerze podawano, ją samą na ulicy wieziono, na schody wprowadzano, na góry wnoszono. Rozumiejąc, że wielki świat jest wyższym światem, panna Izabela dowiedziała się powoli, że do tych wyżyn wzbić się można i stale na nich przebywać tylko za pomocą 2 skrzydeł – urodzenia i majątku. Urodzenie zaś i majątek są przywiązane do pewnych wybranych familii, jak kwiat i owoc pomarańczy do pomarańczowego drzewa. Stąd wynika obowiązek oględnego zawierania małżeństw. Wszystko znaczy trafny dobór nazwisk i majątków. Miłość bowiem, nie ta szalona, o jakiej marzą poeci, ale prawdziwie chrześcijańska, zjawia się dopiero po sakramencie i najzupełniej wystarcza, żeby żona umiała pięknie prezentować się w domu, a mąż z powagą asystować jej w świecie. Tak było dawniej i było dobrze, według zgodnej opinii wszystkich matron. Dziś zapomniano o tym i jest źle. Mnożą się mezalianse i upadają wielkie rodziny. I nie ma szczęścia w małżeństwach, dodawała po cichu panna Izabela, której młode mężatki opowiedziały niejeden sekret domowy. Dzięki nawet tym opowiadaniom nabrała dużego wstrętu do małżeństwa i lekkiej wzgardy dla mężczyzn. Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro o 13:30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie.
1: Czytasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najbliższym odcinku udowadniam, że choć wakacje za nami, to kulturalne lato w pełni. Będzie narodowe dziadów czytanie, charytatywne po krakowskich błoniach bieganie i największe w Europie spotkanie łazików marsjańskich na polskiej ziemi.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6:30 w RMF Classic.
3: Twoje muzyczne kadry. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
4: Kto zdobędzie Złotego Lwa?
5: Czyj film zachwyci, a jaki rozczaruje?
4: Która gwiazda błysnie na czerwonym dywanie?
5: A która w gondoli?
3: W podróż do magicznej Wenecji zabierają Was prawdziwi pasjonaci kina.
4: Natalia Ryba.
5: Jacek Cykan.
3: Słuchaj relacji z festiwalu w RMF Classic.
6: Relaksu z klasą życzy partner wizyty na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji Marka Kler, właściciel salonów z włoskimi meblami i wyposażeniem wnętrz.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
12: Zdrowit.
0: Po reklamie.
13: RMF Classic. Wielkie brzmienia. Prywatna przestrzeń.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wracamy po wakacjach.
2: Od września w RMF Classic budzę Was wcześniej niż do tej pory. Śniadanie mistrzów już od 6.30. A w programie poranny niezbędnik informacyjny i muzyka, która zrobi Wam dzień. Łukasz Wojtusik.
3: Od 9.30 pokażemy Wam niezwykły i fascynujący świat z lalki Prusa w nowoczesnym wydaniu. Czy Wokulski mógłby dziś handlować w internecie? Jakie szanse miałaby Łęcka na popularnym portalu randkowym? Codziennie mamy dla Was kolekcjonerskie piękne wydania lalki, a o 13.30 słuchamy powieści czytanej przez Andrzeja Seweryna, Ula Urzędowska.
4: W piątki od 15 zabieram Was do kina. Nowości, premiery, festiwale i ploteczki ze świata filmu. To wszystko w magazynie Kino w roli głównej. Magda Juszczyk.
5: A po godzinie 18 rozgrzewamy się przed niedzielną listą przebojów muzyki filmowej. Atmosferę wieczoru podgrzewam ja, Jadwiga Polus.
1: RMF Classic wraca z nowościami po wakacjach. Tęskniliście?
6: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
10: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
9: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Po reklamie.
1: RMF Classic. Klasyka, która poprawia nastrój.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Uwielbiam kontakt z publicznością. Ja nie mam takiej potrzeby, że ja muszę nagrać teraz płytę. Ja bym chciała wszystkim grać więcej koncertów.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wokalistką, kobietą wywodzącą się z niezwykle muzykalnej rodziny, Magdą Steczkowską.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
6: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
5: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Po reklamie.
8: RMF Classic. Klasyka blisko ciebie.

0: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny prezentuje Maciej Korkuć.
1: Mało kto dziś pamięta o dziwnej bitwie pod Kunaksą w 401 roku przed naszą erą. Opisał ją Grek Ksenofont, który w ten sposób stał się autorem jednego z pierwszych znanych w dziejach wojennych pamiętników. Ksenofont był ateńskim pisarzem, uczniem Sokratesa. Był zaangażowany w wydarzenia polityczne i wojenne. W swoim czasie przystał do grona najemników greckich, którzy poszli na służbę perskiego satrapy Cyrusa Młodszego. W ten sposób uczestniczyli w Persji w wewnętrznej walce o tron. Przeciwnikiem Cyrusa był jego rodzony brat, król Artaxerxes II. I oto we wrześniu 401 roku wojska Cyrusa, złożone z Persów i kilkunastu tysięcy greckich najemników, docierają w okolice Babilonu. Do bitwy dochodzi pod wspomnianą Kunaksą. W jednej z oddalonych części pola bitwy atak greckich hoplitów tak przeraził Persów wroga, że po prostu uciekli z pola bitwy. Rzucili się do ucieczki, niszcząc kompletnie własne szyki. Grecy szli jak burza. Na tym odcinku odnosili same sukcesy. Nic dziwnego, że byli przekonani, iż cała bitwa kończy się wielkim zwycięstwem ich wodza, Cyrusa Młodszego. To dla niego walczyli i zwyciężali. Jednak to nie był czas środków łączności znanych nam z XX i XXI wieku. Grecy zupełnie nie mieli pojęcia, że na innym odcinku walki sytuacja jest zgoła odmienna. Tam Cyrus osobiście na czele 600 jeźdźców uderzył w centrum wojsk wroga. Odniosło to sukces, ale walka w rozproszeniu spowodowała, że Cyrus w końcu stanął do boju sam na sam z bratem. I też wydawało się, że wygra, bo Artaxerxes został przez niego ciężko raniony w pierś. Jednak w pewnym momencie to Cyrus otrzymał cios włócznią prosto w oko i padł martwy na polu bitwy. To zmieniło sytuację. Spowodowało ucieczkę Persów Cyrusa. W czasie, kiedy grecka część ich wojsk wygrywała, cała armia właśnie ponosiła definitywną klęskę. Grecy walczyli dalej i zwyciężali. Dopiero następnego dnia dowiedzieli się, że bitwa jest przegrana. Cóż mieli począć? Ich Persowie nie pokonali. Po nieudanych negocjacjach pod wodzą tegoż Ksenofonta 10 tysięcy Greków ruszyło po prostu w drogę powrotną do ojczyzny. Z Babilonii do Grecji. Kunaksa. Dziwna bitwa, dziwna klęska, nietypowe zakończenie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wracamy po wakacjach i mamy w RMF Classic kilka nowości. Oto jedna z nich.
2: Tu Łukasz Wojtusik. Od września budzę Was wcześniej niż zwykle. Zanim wsiądziecie do samochodu lub autobusu i wyruszycie do pracy, dowiecie się ode mnie wszystkiego, co ważne o poranku. Pierwsze fakty, prognoza pogody i niezbędny pakiet startowy dnia. W śniadaniu mistrzów RMF Classic już od 6.30.
1: O innych nowościach w naszym programie przeczytasz na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.

0: pełni. Będzie narodowe dziadów czytanie, charytatywne po krakowskich błoniach bieganie i największe w Europie spotkanie łazików marsjańskich na polskiej ziemi.
1: Śniadanie Mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6:30 w RMF Classic.
2: Reklama.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę.
5: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Po reklamie.
10: Ścieżka dźwiękowa twojego dnia. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, że aż słów

0: Technika dla laika, czyli naukowe felietony profesora Ryszarda Tadeusiewicza w RMF Classic.
1: Pionierskie pojazdy elektryczne zaczęły się pojawiać i zaczęły się rozwijać we Francji. Francja dominowała w motoryzacji, zwłaszcza w połowie XIX wieku. I człowiekiem, który tam się najbardziej wyróżnił, najbardziej zasłużył, był Charles Étant. Charles Étant był właścicielem wytwórni karet. Taką odziedziczył po rodzicach. Natomiast od 1835 roku dobudowywał, dokładał do tych swoich karet napędy elektryczne. Co było zabawne, te napędy elektryczne przypominały napęd lokomotywy. To nie były silniki elektryczne, które by się obracały, napędzały koła, tak jak to by ma miejsce obecnie, tylko elektromagnesy. Wobec tego, tak jak w lokomotywie para przesuwa tłok i dzięki temu odpowiedni mechanizm korbowy przenosi to na ruch obrotowy koła. Tak samo u Étanta w tej wytwórni karet w ten sposób napędzano jego pojazdy. Natomiast w krótkim czasie, właśnie po tym, kiedy Charles Étant zaczął budować i wytwarzał i sprzedawał te karety elektryczne, nastąpiły dwa kluczowe wynalazki, które spowodowały, że samochody elektryczne stały się możliwe i co więcej, stały się popularne. Mianowicie w 1859 roku Gaston Plant zbudował silnik elektryczny wirujący. Z kolei Camille Furet wymyślił i opracował akumulator, a więc nie trzeba było dokładać baterii, którą trzeba wyrzucać, tylko można było ładować ten element. No i wobec tego ten silnik wirujący, zresztą udoskonalony przez Zenobiusza Grama w 1869 roku, a także akumulator, spowodował, że nastąpił wysyp samochodów elektrycznych we Francji.
0: Technika dla laika, czyli naukowe felietony profesora Ryszarda Tadeusiewicza w RMF Classic.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.